Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok nam potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice. L.

0: Radia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jakie problemy zgłaszamy we Wrocławiu najczęściej Straży Miejskiej, jeśli chodzi o psy, a także, a może nawet bardziej, jeśli chodzi o właścicieli tych zwierząt? O tym u nas posłuchacie.
2: No jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o nieuprzątnięcie odchodów od takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń.
1: Więcej o tym, jakie zgłoszenia najczęściej dostają służby we Wrocławiu w związku z psami, zaraz po zaproszeniu na, myślę, że mogę powiedzieć już, że głośną, nową wystawę we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
3: Wystawa Ali Sawaszewicz, która jako artystka współczesna, zresztą ostatnio bardzo często nagradzana, coraz bardziej doceniana. Marta Terejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ona pochodzi z Białorusi i wychowała się jeszcze w takim kulcie pracy fizycznej. I dla niej ten temat i takie zastanawianie się nad tym, jak ona była wychowywana do takiej ciężkiej pracy jako dziewczynka, ale też jej mama, jej babcia w jakiś sposób żyły, jest bardzo ważne dla jej twórczości. I to, jak ludzie pracują, jak ta praca wygląda, jak ciało wygląda w czasie pracy, nią inspirują też zbiory etnograficzne, są jej bardzo bliskie, więc tutaj swoje współczesne dzieła ona zestawia z naszymi zbiorami. Są to i narzędzia, ale też sztuka nieprofesjonalna, w której artyści nieprofesjonalni w pewien sposób taki swój autoportret człowieka przy pracy prezentowali. Tytuł Ala Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
1: Tę wystawę można oglądać we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym do 16 sierpnia. A teraz, tak jak zapowiadałam, będzie o problemach, jakie wrocławianie zgłaszają służbom w związku z cudzymi psami.
2: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
4: Porozmawiamy sobie o zgłoszeniach związanych z psami. No właśnie, jakie są najczęstsze?
2: Tutaj rzeczywiście w ciągu roku tych zgłoszeń wpływa do Straży Miejskiej Wrocławia sporo. No i to są przeróżnego rodzaju zgłoszenia dotyczące i uciążliwości powodowanych przez psy, czyli najczęściej tego głośnego szczekania, jakichś zapachów, które w związku z tymi zwierzętami utrzymywanymi gdzieś na nieruchomości przedostają się na teren nieruchomości sąsiednich. To jest też niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia psich odchodów. Musimy pamiętać.
4: Ciągle.
2: Tak, jeżeli ja i tak obserwuję już na przestrzeni tych około 25 lat, gdy ten zakaz obowiązuje, że na początku szokiem było, że ktoś sprzątał. Natomiast obecnie już my sami reagujemy presją na osobę, która po prostu tych odchodów nie sprząta, ale niestety wciąż te przypadki się pojawiają. To jest także pozostawianie zwierząt w niewłaściwych dla nich warunkach, czyli na przykład bez stałego dostępu do wody pitnej. To już rzecz idzie o ten dobrostan zwierząt. Pamiętamy o tym, że jeżeli psa mamy na przykład na ogródku działkowym, bo tego rodzaju zgłoszenia mieliśmy w okresie zimowym, gdy były duże, silne mrozy, taki pies musi mieć stale zapewniony dostęp do wody pitnej. Musimy uwzględnić, że woda może zamarznąć przy ujemnych temperaturach, więc musimy ją często wymieniać, żeby zwierzę w każdej chwili się mogło napić.
4: Rzeczywiście takie były we Wrocławiu tej zimy.
2: No tak, to były nie tylko zresztą psy, ale to na przykład były króliki. Mieliśmy jeden przypadek, gdzie rzeczywiście były ujawnione już zwierzęta zamarznięte, odwodnione niestety. Ale też były zgłoszenia właśnie dotyczące psów, które miały być właśnie utrzymywane bez dostępu do wody.
4: A mówi pan dosyć dużo, to znaczy ile przypadków w sumie, ile takich zgłoszeń odnośnie zwierząt?
2: No jeżeli chodzi na przykład o tę uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o to nieuprzątnięcie odchodów takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów. No ten właśnie choćby brak stałego dostępu do wody. No i 118 zgłoszeń, to jest ten ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczących zagrożenia powodowanego przez psy. Czyli to są te wszystkie wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności, czyli bez smyczy, bez kagańca, gdy to zwierzę biega gdzieś luzem, podbiega do innej osoby, czasami dochodzi do ugryzienia bądź rozszarpania nogawki, a nawet do samego wystraszenia. Każdy z nas ma prawo przejść swobodnie przez park, ulicą, chodnikiem, nie będąc atakowanym przez psa, nie mając obaw co chce zrobić zwierzę, które biegnie w jego kierunku. Czy połasić się, czy ugryźć. To zwierzę po prostu ma być na smyczy.
4: No i tych zgłoszeń niestety dotyczących złego traktowania zwierząt jest najwięcej, rozumiem. A jeśli chodzi no właśnie o na przykład szczekanie psa, czy to, że jest za głośny, czy jest brzydki zapach, to jak wyglądają takie interwencje? No bo rozumiem, że jeśli na przykład pies szczeka, to wtedy, kiedy nie ma właścicieli, no to państwo przyjeżdżają specjalnie jakoś w drugiej części dnia, żeby ich zastać?
2: No tutaj tak, przyjeżdżamy w drugiej części dnia, bądź poprzez dostęp do rejestrów i katastru gminnych i państwowych ustalamy, kto w danym mieszkaniu mieszka, bądź jest tam zameldowany. Wzywamy te osoby, jeżeli nie otwierają drzwi, nie możemy zastać. Prowadzimy czynności wyjaśniające, czyli wzywamy na przesłuchanie, odbieramy zeznania od świadków, od tych osób pokrzywdzonych tą uciążliwością, hałasem. Te osoby najczęściej przedstawiają nagrania, na których szczekanie tego psa jest udokumentowane. No tutaj właśnie przy tej uciążliwości, no to musi być osoba pokrzywdzona. Świadek, osoba zawiadamiająca, która złoży na protokół zeznania, że pies rzeczywiście powoduje uciążliwość.
4: Mhm. Czyli to raczej takie długotrwałe sytuacje.
2: No tak, to nie są, wiadomo, no w pierwszej kolejności tak naprawdę, nawet te najczęściej osoby, które zgłaszają, chcą, żeby podjechać, zwrócić uwagę, pouczyć o obowiązkach ciążących na właściciela. No jeżeli to oddziaływanie takie wychowawcze nie przynosi oczekiwanego rezultatu, no to wtedy już po prostu przesłuchujemy tę osobę, wzywamy, stawiamy zarzut i najczęściej kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
4: A zazwyczaj to przynosi rezultat, to pouczenie, czy nie?
2: No w wielu przypadkach tak, że osoby rzeczywiście nawet później w toku dalszych czynności przedstawiają zaświadczenia, że zwierzę przeszło odpowiedni kurs zachowawczy, więc... Tak, w wielu przypadkach rzeczywiście ta rozmowa, zwrócenie uwagi na problem, na to, że może powodować uciążliwość, przynosi oczekiwany efekt.
4: To jest chyba taka łatwiejsza do wyśledzenia sprawa, no bo psie kupy to już chyba jest trudniej.
2: No to jest trudniej, no bo jeżeli widzimy psią kupę, czasami trudno dowieść, skąd ona się tam wzięła i który pies ją pozostawił, który właściciel nie dopełnił obowiązku. Natomiast wiele zgłoszeń dotyczy wprost wskazań na konkretną osobę. Czyli jeżeli sąsiad, sąsiadka wychodzi z tym psem i pozostawia, no a wiele jest takich przypadków, że pozwala temu psu załatwić potrzebę wprost przy nieruchomości sąsiada, no to siłą rzeczy on ma prawo być zirytowanym, no bo jego z kolei obowiązkiem jest uprzątanie tego chodnika z pozostawionych tam wszelkich zanieczyszczeń, w tym niestety również z tych psich odchodów, no to nie dziwmy się o sobie, że chce by wyegzekwować wobec sprawcy no, stosowanie się do przepisów. I wtedy często mamy nagranie, mamy zdjęcie, gdzie wszystko jest udokumentowane. Wystarczy po prostu wezwać właściwą osobę i wyciągnąć wobec niej konsekwencje.
1: Przy okazji sprawdźmy, jak uważacie, czy psie kupy są dalej dużym problemem we Wrocławiu?
0: Zdarzają się jakieś pojedyncze kupy.
4: A o jakiej części Wrocławia pan mówi?
0: No ja się poruszam Karłowice i centrum w sumie, więc obserwacja dotyczy tych części.
5: Ja niczego nie widziałem.
4: Centrum?
5: Tak.
6: No widzę, że mało kto sprząta. Niby są kary, ale nikt tego nie respektuje. Pies sikał tam po murze i ja mówię, zwróciłem uwagę, no, że dlaczego ten pies tu sika, no a pani mi odpowiedziała, no lepszy to jest pies. No więc... To wszystko chyba mówi na temat właścicieli psów. No nie wszystkich oczywiście, nie chcę generalizować, no ale odpowiedź jak właściciela.
4: Czy w twojej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
7: Tak, sprzątają. Sam mam psa na Gaju, mieszka mój brat też tam ma i sprzątamy bardzo. Tam jest bardzo to dbane, tam jest też taka mała rada osiedlowa, jeśli chodzi o te psy i tam każdy dba, to są wybiegi porobione i każdy sprząta.
4: Czy w waszej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
8: Ja po swoim sprzątam, jestem z Wrocławia. Ale na skwerkach to nie.
4: O jakiej części miasta mówisz?
8: O nad Odrzu. Tam jest ten problem trochę, że na ulicy zdarza się. Mogliby trochę bardziej posprzątać. Polecam. Miło jest posprzątać po swoim psie.
4: A próbowałaś zwracać komuś uwagę?
8: Trochę się boję jednak.
9: No, ja się bała chyba, że ktoś mi nagada coś niemiłego. Mhm.
1: Problemy związane z cudzymi psami są różne. To nie tylko niesprzątanie po zwierzakach, a o jakich karach w związku z tym mówimy?
2: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o samo prowadzenie psa bez smyczy, o tę uciążliwość, czyli to niezachowanie tych zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, no to jest mandat do 500 zł. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli pies spowoduje obrażenia u innej osoby, no to już możemy mieć za niedopełnienie obowiązków odpowiedzialność na gruncie karnym. Będzie to przestępstwo, jeżeli nasz pies na skutek naszego zaniechania właściwego nad nim nadzoru ugryzie inną osobę, spowoduje u niej obrażenia, czy to do dni 7, czy powyżej 7, od tego zależy kwalifikacja, no ponosimy odpowiedzialność karną, a nadto i jeszcze tę odpowiedzialność cywilną, czyli za szkodę spowodowaną przez psa. Jeżeli on rozszarpie komuś nogawkę, no to jesteśmy obowiązani odkupić spodnie, odzież, elementy. No raz, odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym za wykroczenie. Ewentualnie, jeżeli będą obrażenia u innej osoby, to już jako przestępstwo. A dwa, odpowiedzialność cywilna w zależności od wysokości szkody, którą to zwierzę wywołało, a również odpowiedzialność ewentualnie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę, którą zwierzę wyrządzi. Jeżeli osoba pogryziona cierpi, odczuwa ból, to cierpienie fizyczne, no to powstaje krzywda. Oprócz odszkodowania również zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
4: To złe traktowanie zwierząt to chyba powinny być najpoważniejsze.
2: No tak, tutaj jeżeli chodzi o to złe traktowanie zwierząt, to też część czynów sankcjonowana jest na gruncie wykroczeniowym, czyli jakby choćby to pozostawienie gdzieś tam tego zwierzęcia bez stałego dostępu do wody, no ale też jeżeli znęcamy się z kolei nad zwierzęciem, no to już jest przestępstwo. Czyli tutaj też odpowiedzialność już poważniejsza. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. My wprawdzie stosujemy przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące rzeczy. No i jeżeli chodzi o zakup psa, ktoś może sprzedać psa, wchodzimy w posiadanie zwierzęcia we własność, ale zwierzę nie jest rzeczą. Czyli jeżeli w niewłaściwy sposób wobec niego się odnosimy, jeżeli znęcamy się, powodujemy u niego ból, cierpienie, no to wtedy odpowiadamy również za przestępstwo.
4: A czy dużo tych zgłoszeń właśnie kończy się takimi karami?
2: No tutaj, jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, no to musimy pamiętać, że straże gminne miejskie zajmują się wykroczeniami. Czyli już jeżeli chodzi o przestępstwa, no to jest kwestia policji. Tu oczywiście my przekazujemy czasami sprawy do policji. Tego na szczęście nie ma w ciągu roku wielu, to są jednostkowe przypadki. Natomiast zdarzają się, dodatkowo dochodzi do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi. Też często współpracuję w tym zakresie z odpowiednimi również NGO-sami, stowarzyszeniami, które mają w swoich statutach właśnie niesienie pomocy, wsparcia zwierzętom. Często też one przy naszej asyście odebraniu zwierzęcia zawiadamiają organ ścigania, że wobec tego zwierzęcia właściciel postępował w sposób niewłaściwy.
4: To jeszcze na koniec też właściwie trochę o liczbach, to znaczy bo mówiliśmy tutaj o liczbie tych zgłoszeń związanych ze zwierzętami, a tak patrząc całościowo na wszystkie zgłoszenia z terenu Wrocławia, czy to jest duża ich część?
2: No, też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie sprawy do nas trafiają. Te kilkaset w ciągu roku, które trafiają, to są zgłoszenia z zewnątrz, od osób, świadków, którzy od osób pokrzywdzonych czasami. Za te zgłoszenia też dziękujemy, no bo one się przyczyniają też do podejmowania interwencji wobec osób, które niewłaściwie sprawują opiekę nad zwierzętami. To jeżeli uwzględnimy, że Wrocław jest milionowym miastem, to nawet doliczając te interwencje, które strażnicy podejmują z własnej inicjatywy, poza tymi zgłoszeniami, no to ma się wrażenie, że tego nie jest znów aż tak dużo. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, mam wrażenie, że jest znacznie lepiej niż te 25 lat temu, czy nawet 20, kiedy ja zaczynałem pracę w Straży Miejskiej Wrocławia, to teraz rzeczywiście weszliśmy już na wyższy poziom świadomości i tutaj wiemy, w jaki sposób właściwie zajmować się zwierzętami, choćby to sprzątanie psich odchodów, które rzeczywiście ćwierć wieku temu było czymś nadzwyczajnym, dzisiaj powoli staje się normą i jest naprawdę lepiej.
1: Tym optymistycznym jednak akcentem kończymy już rozmowę z naczelnikiem oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotrem Szeredą.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Może słyszeliście lub usłyszycie jeszcze, dla kogo w tym roku, w czerwcu, grają improwizowane poniedziałki. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Cały dochód z wydarzeń oraz dodatkowych akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Dziś przypomnienie, co to za wydarzenia i z czego będziecie mogli w tym najbliższym czasie się pośmiać, a przy okazji pomóc.
10: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
11: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
1: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
10: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
1: To może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od Was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
10: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
1: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
10: O.
1: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
11: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
10: Strojek, ale stronik. Może być wieniec.
11: O, też ładnie.
1: Każdy wie, o co chodzi.
11: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
10: Warto się nauczyć.
1: To też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
11: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
1: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
10: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
11: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
1: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego, co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
10: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
9: Mm-hmm, to oddaję głos tutaj.
11: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
9: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
10: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
9: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
11: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
10: Jak najbardziej.
11: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
10: Creme de la creme.
11: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja. Los Impros Telenovelas.
9: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
10: Prawie jak to tylko seks, tylko...
11: Tylko jest więcej...
10: Ludzi?
11: Głupich wypadków...
10: Ciągłości fabuły.
11: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
9: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
10: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
9: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
11: Mistrzuniu.
9: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
11: I telenowela.
10: I telenowela.
9: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
11: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
9: No i do tego zachęcali Ania Bienias i Paweł Zefir-Stecki, czyli aktorzy improwizowanych poniedziałków, których między innymi w czerwcu spotkacie na Placu Solnym w Schodach Donikąd. A pozostając jednak w tym temacie pomocowym, wiosenno-letni czas to okres koci chociażby w organizacjach prozwierzęcych, takich jak nasza wrocławska Grupa Ratuj. Wesprzeć wolontariuszy oczywiście można adopcją i to, uwaga, również taką chwilową, czyli zostaniem tak zwanym domem tymczasowym. Szansę wciąż na to umożliwia Grupa Ratuj i dzisiaj o tym.
12: Patrycja Starosta, Grupa Ratuj. Ja myślę, że u psów nie ma aż takiej sezonowości. My prośby o pomoc mamy non-stop. Tutaj nie ma wakacji, nie ma przerw, także stabilna sytuacja w tym zakresie. Natomiast w przypadku kotów jest taki ewidentny wzrost w sezonie rozrodczym, kiedy tych kociaków pojawia się znacznie więcej.
9: Mhm. I liczbowo możemy tak podać, nie jak jest teraz, tylko patrząc na poprzednie lata.
12: Trudno powiedzieć, bo każdy rok nas zaskakuje, ale to są czasami setki zwierząt, tak? To nie jest kilka kotów, kilka psów, a w sezonie wzrostowym rośnie nam ta liczba znacznie.
9: No to teraz główna część, czyli to, co to jest ten dom tymczasowy?
12: Dom tymczasowy to taka forma opieki, właściwie niewiele różniąca się od takiego domu stałego, adopcyjnego. Natomiast różnica polega na tym, że bierzemy pod opiekę zwierzę, za które jest odpowiedzialne stowarzyszenie, organizacja, która to zwierzę powierza. Tutaj koszty tej opieki weterynaryjnej, karmy, wyżywienia, wszelkiego rodzaju porady, wsparcie jest po stronie organizacji. Natomiast dom tymczasowy zapewnia schronienie, daje poczucie bezpieczeństwa i socjalizację.
9: Jakie główne pytania, jeżeli ktoś już tak może czasem zobaczy taką możliwość, zdecyduje się, ale jakie najczęściej pytania padają, jeżeli już ktoś dzwoni do Was, no i jest chętny?
12: To też zależy od tego, czy ktoś chciałby wziąć pod opiekę kota czy psa, natomiast często ludzie pytają, czy posiadanie swoich zwierząt jest przeszkodą. Tutaj oczywiście nie, pod warunkiem, że zwierzęta się zaakceptują, bo też oczywiście chodzi nam o dobro naszych zwierząt, tych rezydentów. Oprócz tego padają też pytania, czy muszę mieć doświadczenie, jakie muszę mieć warunki. No tutaj nie mamy specjalnych wymogów. Tak jak powiedziałam, zapewniamy wsparcie, często też porady behawiorysty. Jesteśmy w stałym kontakcie z takim domem tymczasowym. Natomiast na pewno wymagamy chęci i odrobinę tego czasu poświęcenia, żeby to zwierzę poczuło się, że nie jest tylko elementem, ale jest po prostu taką częścią społeczności, w której jest, aby poczuło, że te warunki domowe to po prostu taka rodzina.
9: To jakie są plusy, jeżeli bierzemy te kociaki w dwupaku, bo jednak no jak myślę, że ktoś, kto no nie wiem, nigdy nie miał kota, no i nie wie jak to wygląda, to może się trochę obawiać, że ma dodatkową odpowiedzialność, a jednak ta sytuacja może mieć po prostu swoje plusy.
12: Tak, ma duże plusy i tutaj też trzeba dodać, że podobne wymogi mamy, jeżeli chodzi o adopcję, albo na dokocenie tak zwane, albo tutaj małe kociaki w dwupaku. Przede wszystkim zwierzęta ze sobą się bawią, zajmują, też wzrastają ze sobą. To są zwierzęta, które siebie potrzebują bardzo, więc zapewniamy im to, czego potrzebują w naturze, tak? Więc tak naprawdę dla nas jako opiekunów to jest mniejszy wysiłek niż gdybyśmy mieli być sam na sam z kociakiem, który potrzebuje tej interakcji, ciągłych zabaw, szaleństw i też dlatego posiadanie dwóch kociaków jest znacznie łatwiejsze niż jednego.
9: No to jeszcze jak ten proces wygląda, tak żeby opisać po kolei, bo jak wiem, no jednak nie jest to aż tak długotrwała procedura, jak mogłoby się wydawać.
12: Przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić. I najlepiej zrobić to wypełniając formularz zgłoszenia na dom tymczasowy. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.gruparatuj.org.pl. Po tym, jak wypełnimy taki formularz, no my tutaj po naszej stronie zapoznajemy się z taką kandydaturą i kontaktujemy się z tymi osobami, oczywiście w określonej kolejności. Biorąc też pod uwagę wyniki właśnie tego zgłoszenia, tam zadajemy odpowiednie pytania i dzięki temu widzimy, że zwierzę, które w tym momencie potrzebuje opieki tymczasowej, mogłoby pójść do tego lub tamtego domu tymczasowego. Także takim pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie się do nas, pozostawienie nam informacji, że chce się być tym domem tymczasowym, no i już takie oczekiwanie później na kontakt z naszej strony, już później prowadzimy, zapraszamy na spacery, zapraszamy na poznanie się tutaj ze zwierzaczkiem, także dalsza procedura już tutaj jest po naszej stronie.
9: Procedura zostania domem tymczasowym, tak jak wspominała Patrycja, starosta z Grupy Ratuj, no nie jest skomplikowana, jak słyszeliście, a taka forma wsparcia zdecydowanie w tym najbliższym, gorącym okresie pomoże wolontariuszom. Mimo wszystko, oczywiście nie rzucajcie się od razu na tą decyzję, no bo zachęcam do tego, by była ona przemyślana, nawet jeśli taki psiak czy kociak pozostanie z Wami na chwilę, no ale kto to wie, bo może jednak stanie się Waszym członkiem rodziny już na stałe.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
13: W nocy z soboty na niedzielę będą spore utrudnienia w ruchu we Wrocławiu. To z powodu nocnego półmaratonu. Jego trasa będzie prowadziła ze stadionu Tarczyński Arena do centrum miasta i z powrotem. Od godziny 20:30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic. Tymczasem szerokości.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
2: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
1: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
3: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapę. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
4: Joanna Szczygielska-Żółtańska, Rodzice dla Klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
5: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie.

0: proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj na przystanku.
1: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów, gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, to jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
2: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
3: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
4: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
1: Nie ma takiego zjawiska jak w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tego smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. No, ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, więc, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
0: To też bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
4: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
5: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
6: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego zostało

0: Ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
1: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
2: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
1: To mówimy o sali na parterze, tak?
2: Dokładnie tak, jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
1: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
2: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
1: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
2: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
1: Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego urzędu przy Zapolskiej?
2: Tak, on teraz nie będzie obejmował Urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
1: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
2: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
1: Sala S4, czyli?
2: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
1: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
2: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
1: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej?
3: Pani czeka tu w kolejce?
4: Tak.
3: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację?
4: Bardzo szybko i sprawnie.
3: Czas załatwienia sprawy to ile?
4: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko. Nie wiem, 5 minut.
3: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
4: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
3: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
4: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
3: Tak, proszę, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
5: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
1: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
8: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
1: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Strutyńska, zapraszam do słuchania.
9: Czas wolny we Wrocławiu.
1: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
10: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysł Ogołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
11: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
12: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
1: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
12: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
13: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
1: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły, bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
13: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
10: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
1: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
10: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
1: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
9: Zmieniamy temat.
1: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
8: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
1: Jesteś administratorem?
8: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
1: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
8: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik. Nie?
1: Ale mówisz o liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
8: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
1: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo z przedwiaty śmietnikowej?
8: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
1: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
8: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
1: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
8: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym sex shopie.
1: To była głośna sprawa.
8: Tak.
1: Też szybko poszło.
8: Moment.
1: A ty co masz ze śmieciarki?
8: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
1: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
7: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
1: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
7: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, któregoś nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
14: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
7: Także no, dużo, dużo rzeczy.
1: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
8: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić, i tak musiałbym go pojechać kupić, a tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
1: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
9: Zwiedzaj z nami Wrocław.
15: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemne z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
3: To nie zawsze było muzeum miejskie.
15: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona i to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było Muzeum Archeologiczne, tu było Muzeum Etnograficzne.
3: A kiedy powstał ten budynek?
15: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
3: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
15: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. One praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
3: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
15: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku. Tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
3: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
15: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję sekcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
1: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
6: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Po reklamie. Pogoda.
17: Przez cały poranek we Wrocławiu jest szansa na trochę słońca. Później zrobi się pochmurnie, a po południu przyjdzie deszcz. Momentami intensywny, ale też będą takie momenty, że będzie tylko przelotny. W trakcie tego deszczu przyjdzie silny wiatr. Na termometrach dziś maksymalnie ponad 20 stopni i to wszystko w okolicach południa, bo potem się ochłodzi.
18: Dzisiaj też grają.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Słuchajcie, działają od samego rana. Jest 1-1 w setach w Lidze Narodów z reprezentacją Belgii. Trzymamy kciuki mocno, tak samo i za was dzisiaj od samego rana, no ale wy to wiadomo, że świetnie w formie dajecie sobie radę. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, my podkręcamy tempo. Jest już 7.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd, Young Right Now. W Melo Radio podkręcamy tempo już 12 minut po 7 rano. Mogę im powiedzieć, na co bardzo czekasz dzisiaj?
1: A powiedz, powiem, powiedz.
0: Słuchajcie, Darka czeka dzisiaj bardzo mocno na wasze głosówki, także wbijajcie, bo przed długim weekendem to my liczymy na dużo głosówek od was i chcielibyśmy was zapytać, ciekawi jesteśmy, gdzie wy ten weekend spędzacie? Jedziecie gdzieś, wybywacie, na miejscu jesteście? Jaki macie fajny pomysł? Co będziecie robić? Może jakaś impreza się szykuje, a może odświeżycie z kimś znajomości, a może jeszcze macie jakiś inny fajny pomysł. Czekamy, podpowiedzcie nam i innym, być może co fajnego można robić w długi weekend, co wy planujecie. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tam na dole słuchaweczka, naciskacie, nagrywacie i wysyłacie, a w zamian za te najfajniejsze głosówki to my mamy dla was fajny merch od Meloradia. No, a propos takich wyjazdów, to już za chwilę powiemy wam, gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend i będzie też pewne miasto, w którym jest najdrożej. Zaskoczy was to.

0: David Guetta i Usher w Melo Radio Without You. Zawsze z wami dużo energetycznej muzy od samego rana mamy i podkręcamy tempo i pytamy was dziś o to, jakie macie plany na ten długi weekend. Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch też już czeka na kogoś, więc wbijajcie na meloradio.pl i tam możecie nagrać głosówkę. Najlepiej z komórki, najwygodniej. Gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend, a gdzie wydacie najwięcej? Znaleźliśmy zestawienie najtańszych w Europie miejsc na krótki wyjazd. To może was zainteresować. Pod lupę wzięto 50 największych miast i okazało się, że króluje w tym zestawieniu Sarajewo, wyobraźcie sobie. Tam jest najtaniej. Weekend w stolicy Bośni i Hercegowiny dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje średnio niecałe 1300 zł. Tylko trochę droższy jest Bukareszt, a na liście najtańszych miast w Europie są też Tirana, Riga, Wilno. No, czy uwaga, niektórzy mogą się zdziwić, tu i Strasburg. Drogie są za to Genewa, Barcelona, Wenecja czy Madryt. No to wiadomo, Daria, nie?
1: No nie popalamy się trochę.
0: Ale nie najdroższe, uwaga, bo tu się zaskoczysz. Najdroższe jest Oslo, czyli co, nie dość, że zimno, to jeszcze drogo. To wiecie co, to ja już wolę nad polskie morze. Zawsze od wydawania tam kasy robi mi się gorąco.

0: tyle się dobrze jedzie z tym numerem. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. No i jedziemy z tą środą, która jest przecież piątkiem, a jak czujecie i myślicie, że dzisiaj dużo przed wami, może nie dacie rady, to my wam powiemy, że my wiemy, że wy dacie radę. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było, jak sobie świetnie radziliście bez tych wszystkich AI-ów i w ogóle. A dzisiaj, no to pełen luz, ta środa nie może was przestraszyć. Całkiem nieźle radę dają też sobie od rana dzisiaj polskie siatkarki. W swoim pierwszym meczu wygrywają z Belgikami w Lidze Narodów, jak na razie w setach 2-1. Trzymamy kciuki. W Melo za chwilę Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
9: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
2: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David.

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I hop! I hop!
4: Nie skacz po kanapie.
3: I hop!
4: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
3: I trampolina!
4: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
3: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
5: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: O reklamie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj, w taką fajną środę, która jest tak naprawdę piątkiem, bo przecież już niedługo ogłosimy wam długi weekend. Zaczniecie go najszybciej i najwcześniej razem z Melo, bo to już przed 10:00. Teraz za 18 minut 8:00. Wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam możecie zagłosować na banger tygodnia. Słuchajcie, czy zagramy waszą decyzją ten numer? I wtedy dałbym, żeby żyć jak teraz. Ewa Farna, okej, jeszcze raz. Czy może uznacie, że powinniśmy zagrać ten numer? Cizo, czy to będzie banger tygodnia? Decydujcie, to wy o tym zdecydujecie na Instagramie. Czekamy na was, głosujcie. A jak zagłosujecie, to zobaczycie, która propozycja wygrywa. Zagramy ją w poniedziałek.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, ale wchodzi ten numer. Przynajmniej ja wkręcam się w niego naprawdę mocno ostatnio. To jedna z nowości w tym tygodniu, Moving to the Sun i gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, Hirzel w Melo. Bilety na Sunrise Festival będziemy dla was mieli, to już niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich będzie ostrzeżenie przed tym, żeby nie dociskać gazu do dechy w długi weekend.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy wam już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
0: Po reklamie. Trafik.
8: Jeżeli rzadko bywacie na wrocławskich Karłowicach, to przypomnę, że ulica Koszarowa jest już po remoncie i jest przejezdna w obu kierunkach na odcinku od Sołtysowicki do Przybyszewskiego. Starą kostkę zastąpił tam nowy asfalt. Jest dnia, jest też szersza. Wkrótce wrócą tam auto.

0: Przed długim czerwcowym weekendem pogoda we Wrocławiu trochę nam się zepsuje, bo po południu przyjdzie deszcz i będzie też chłodniej. Ale to może dobrze, bo powietrze się nieco oczyści. Jutro znowu ciepło, do 26 stopni. W piątek z powrotem deszcz i tylko 18 stopni, ale sobota i niedziela już ciepła i słoneczna, do 25 stopni.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Od środy wzmożone działania policji w związku z wyjazdami na długi weekend, więc od dziś na drogi w całym kraju wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców. Tak będzie do poniedziałku. Teraz Portugalia. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Wszystko przez utrzymującą się nad wyspą mgłę. Kolejna próba formy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni wieczorem w Warszawie zagrają towarzysko z reprezentacją Nigerii. Na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Do tego możemy spodziewać się też roszad w składzie, mówi trener Jan Urban.
3: To są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. Próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
4: Teraz. Słuchajcie, Polki wygrały z reprezentacją Belgii w Lidze Narodów po 5 setach mocnych 3-2, ale się działo. Cześć, podkręcamy tempo w melo. Jest już 8, inni gadają, a my gramy.

Paquito. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, już 13 minut po 8 i to teraz powinniście szybko dzwonić do Melo pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Za chwilę merch od Melo do zgarnięcia, czekamy. Dzwońcie już teraz, dwie osoby jak zawsze mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko. 321-321-777.

0: Sygala i Melody w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, już 19 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Dzień dobry, cześć Ewelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Ewelina, a ty masz długi weekend?
2: No, można tak powiedzieć. Na tą chwilę jadę do swojej siedziby głównej w Warszawie, więc za jakiś czas zaczynam długi weekend.
0: Dobra. Ja nie pytam, co ty dokładnie robisz, bo jak powiedziałaś siedziba główna, to aż się przestraszyłem delikatnie, a Marcin to stanął na baczność. Cześć Grzesiek. Grzesiek też jest. Halo, halo.
3: Cześć. Cześć, witam.
0: Siemanko. Cześć. A ty jak tam? Słyszałem, że grillować będziesz.
3: Tak. No, ale to jutro.
0: No i widzisz, Ewelina? Można? Można. No.
2: Można, bo to chyba czekam na zaproszenie.
0: No, to pomyślcie tam też coś.
3: A, tej... to zapraszam. O, to jest miejsce.
0: Umówieni, no to słuchajcie, najważniejsze macie załatwione, to teraz ja jeszcze dorzucę swoją propozycję. Zabawę, w której będę miał dwa pytania dla was. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Ja tylko powiem jeszcze i dodam, że za dwie dobre odpowiedzi wygrywacie książkę o Tomorrowland. Za jedną poprawną jest Melotorba. I uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Jak nazywa się rower z jednym kołem? Czy to monocykl,
3: Grzegorz?
0: Czy cyklop? Grzegorz pierwszy.
3: Monocykl.
0: Monocykl, dobrze.
4: Brawo.
0: Jest.
4: Woo!
0: Grzegorz, normalnie. Dobra, uwaga, jeszcze pytanie drugie. Już teraz. Jaki będzie motyw przewodni Tomorrowland w Belgii? Ziemniaki?
3: Grzegorz.
2: Nawet nie zdążyłam.
0: No. No, ciekawe,
4: no dobra, Grzegorz. No.
0: No, Grzegorz, no i co mi powiesz? Jaki będzie motyw?
3: Motyl.
0: No. Bo nie...
3: Motyle.
0: Motyle.
5: No,
0: poczekaj,
5: to
0: w sumie, no, blisko.
4: No to jest logo Tomorrowlandu.
0: Dobrze kombinuje, no czekajcie.
5: Ale dobrze kombinuje, kurde, no, podoba mi się to, bo naprawdę ogarnia.
0: No, mogę powiedzieć, jakie była druga odpowiedź? Bo tak, pierwsza... No.
3: Możesz.
0: Pierwsza to... Możesz. Dzięki, Grzegorz. Pierwsza to ziemniaki, a drugie to emocje. Co wybierasz?
2: Emocje.
0: Wiadomo. A, Ewelina. Ja myślę, że to trzeba jakoś rozdzielić te nagrody, no. Dwie dobre odpowiedzi Grześka, czyli co? Książka Tomorrowland?
4: Tak.
3: Super.
0: Okej, okay. I co? Ewelinie, to merch dajemy też, nie? Wysyłamy.
4: Wyślemy.
5: No oczywiście,
3: jasne,
5: że wyślemy.
3: Ja właśnie na tą książkę głównie polowałem.
4: No to brawo.
3: Mam nadzieję, że uda się też pojechać do Belgii.
0: Słuchaj, wszystko jest jeszcze przed tobą. Szanse spore, słuchaj Meloradia. Dzisiaj zgarniasz książkę o Tomorrowland. Dla Eweliny mamy merch. No i dla wszystkich oczywiście super dnia. Trzymajcie się, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A teraz Melo, już 22 minuty po godzinie 8. Wiktoria Kida w Meloradio.

0: Albany i Halo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś mamy środę, jest 3 dzień czerwca. Przed długim weekendem jesteśmy. Ten długi weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00. O wiele szybciej i wcześniej niż inni. Zacznijcie go z Melo Radiem. Dzisiaj też Światowy Dzień Roweru. Jeżeli tylko macie taką okazję, to poświętujcie odpowiednio. A w długi weekend to już w ogóle będzie okazja. Dzień Savoir Vivre, także i dzień dobrej oceny. No od nas to macie samą wyjątkowo dobrą ocenę. Od samego rana.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest, aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
21: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
23: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Oj, lubimy! I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Jest takie miejsce, wcale niedaleko, gdzie chcemy być z tobą i takie wydarzenie, na którym nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że będą tam na pewno Sigala, Hughel, Paul Van Dyk, James Hype, a także Afrojack i Scooter. I mógłbym tak długo wymieniać, bo line-up jest naprawdę długi i mega mocny. Sunrise Festival w Kołobrzegu już niedługo, bo w połowie lata. Bilety będą dziś znów dla was do zgarnięcia w Meloradiu. A już w piątek od 21 kolejny program Sunrise On Air w Meloradiu, a w nim najlepsza klubowa muza, jaką znacie ze scen, Sunrise Festival. Na ten największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce zabiera was Meloradio. Kolejne bilety do zdobycia już dzisiaj. Nie przegapcie tej okazji, a to, co będzie się tam działo, zapamiętacie na pewno na zawsze. Bilety już niedługo w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, a to pozycja 19 z ostatniego dotowania 30 Meloradia. Fisher i Tones and I w Melo. Najnowsze notowanie już w piątek, a wy jesteście w stanie oczywiście w każdej chwili podbić notowania tego numeru. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Już za 9 minut 9, niedługo newsy.
1: A w nich oczekiwania na mecz o półfinał French Open Mai Chwalińskiej.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Andy Dust w Melo. Jak macie duże oczekiwania co do pogody, to za chwilę będzie najnowsza prognoza. Koniecznie posłuchajcie w Melo Radio.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Ło, widzisz to co ja?
18: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie.
0: O reklamie.
21: Autopromocja.
22: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Wybieramy się na wrocławskie Marszowice. Przebudowa ulicy Wilkrzyńskiej dobiega końca. Do wykonania zostały jeszcze chodniki i prace porządkowe. Nowy asfalt jest też na skrzyżowaniu ulic Głównej, Marszowickiej i Wilkrzyńskiej. Szerokiej drogi dla wszystkich. W kalendarzu mamy środę, ale czujemy się, jakby był piątek, choć pogoda we Wrocławiu nie będzie nas rozpieszczała. Co prawda na termometrach ponad 20 stopni w okolicach południa, ale później się ochłodzi, przyjdzie deszcz, momentami będzie intensywny i do tego jeszcze silny wiatr. Ale we wrocławskich szkołach jest jeszcze powód do świętowania, bo dziś Dzień Dobrej Oceny.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Samolot z 24-letnią Klaudią wystartował z Pekinu. Polka trafiła do szpitala w Chinach w połowie kwietnia. Jest w śpiączce w sprowadzeniu z Pekinu chorej studentki. Pomaga polski rząd. Asseco pokazało system Polski Antydron. Największa polska firma IT stworzyła go od podstaw. Ma wykrywać i monitorować drony. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne, pisze Puls Biznesu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj o półfinał French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
3: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana. Zagram najlepiej, jak potrafię.
2: Ćwierćfinałowe starcie zacznie się o 11:00.
1: A wy dzisiaj po prostu najlepiej rozgrywacie tę środę, która dla wielu jest piątkiem. I tak to nam się bardzo podoba. 9:00, już podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria, hej, siema.

0: Switch Disco w Melo Radio. 12 minut po 9:00. Tak podkręcamy tempo w Melo w środę. Trzeci dzień czerwca dzisiaj. Uwaga, grzecznym proszę dzisiaj być, bo dzisiaj jest savoir vivre dzień i jest też dzień dobrej oceny. Jak
1: dzień dobry.
0: Spełnicie jedno, to dostaniecie drugie, czyli tą dobrą ocenę. A na całym świecie obchodzony, albo raczej objeżdżany jest dzisiaj dzień roweru, a w Polsce od dzisiaj wszyscy poniżej 16 roku życia jadący rowerem albo hulajnogą muszą używać kasków ochronnych. Taki nowy przepis wszedł w życie. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie mogą dostać mandat, także pamiętajcie o tym, żeby wam z kieszonkowego rodzica cestówki nie potrącili. Bauza w Melo Magnetic. 12 minut po 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. I lubimy zabierać was w super miejsca, gdzie jest super muza i zabawa. Armin van Buuren będzie tego lata na tym wydarzeniu. Do tego też inni świetni artyści i niesamowite emocje na miejscu. I takie emocje będą motywem Tomorrowland. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. To dosłownie jedziemy, bo transport też wam zapewniamy. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland jeszcze w lipcu, w te wakacje tego lata. Dołączcie filmy i foty. Wiecie, takie najbardziej odjechane i oryginalne. Czekamy na nie i czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dajcie sobie szansę przeżyć takie wyjątkowe wydarzenie razem z nami, z Meloradiem i z całą ekipą naszych słuchaczy. Czekamy na meloradio.pl.

0: Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. Tak sobie przekombinowałem, przekminiłem na szybko i przekonałem się, że słuchaj, jest dużo fajnych słów na L. Jak
1: no kurde,
0: lato.
1: Jakie?
0: No o, lato okay. Na przykład. Bardzo
1: to
0: fajne.
1: Mi przychodzą lody, lizak.
0: Też o tym pomyślałem, okay. No.
1: Okej, właśnie kminie co jeszcze, no.
0: Czekaj, jak, no dobra, loty, samoloty jak lato, nie?
1: Najlepsze, ale, no, najlepsze.
0: Ale mam jeszcze, no. To ci się spodoba. Uwaga, luksus.
1: O tym niedobrze, Waldek, znasz.
0: Trafiłem w twój punkt L. I jeszcze jedno.
1: No.
0: Uwaga, labrador.

autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: I hop! I hop!
4: Nie skacz po kanapie.
3: I hop!
4: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
3: I trampolina!
4: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
3: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
5: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

0: Eliox, Lawinia, I Wanna Go w Melo Radio. Mamy dla was weekend, który zaczniemy już niedługo, a żeby ten weekend był naprawdę mega, no to mamy też szybką kasę dla was. Czekamy na wasze pomysły, na co ją wydacie. Sandra, na co by się przydało?
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Ale akcja! A wy jaki macie pomysł? Na co w ten długi weekend wydacie szybką kasę od Melo? Ta kasa może być u was od ręki, od razu, do wydania, natychmiast, więc dołączajcie, napiszcie, na co wydacie na meloradio.pl.

0: Anima w Melo Radio i Bad Angel. Słuchajcie, to my coś dla was mamy. Tak wcześniej, szybciej niż inni. Coś wam tutaj otworzymy i zaczniemy. Mamy weekend. No tak zaczynasz.
1: Wcześniej i dłużej.
0: Aha. Tak zaczynać to weekend można w środę tylko razem z Meloradiem.
2: No pewnie.
0: To jak zaczynać to już teraz. Nuta, którą znacie i która zwykle pojawia się w piątek, a tu proszę, przed długim weekendem. On, czyli Skuter.

0: U nas otworzył wam długi weekend Scooter, How Much Is The Fish. Będzie też tego lata na Sunrise Festival jedną z gwiazd, która zapada wam super muzę. No to co, newsy będą za chwilę, a ja słyszę się z wami jutro po 7:00. Także bądźcie.
1: No to pa, pa.
0: Za chwilę Adi. No to pa.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Die Albi i Good Boys Hideaway. A jak zacznie się pogodowo ten weekend, to już za chwilę wam w Meloradio sprawdzimy. Za 9 minut 10:00.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Wyjazd z centrum Wrocławia przez Żerniki jest teraz przyjemniejszy, bo skończył się remont ulicy Żernickiej i możecie tam już jechać w obu kierunkach. Autobusy wróciły na swoje stałe trasy, oprócz autobusu linii 142, ze względu na remont ulicy Łużyckiej.

0: Słońce momentami jeszcze się gdzieś tam przebija i nad Wrocławiem się pojawia, ale po godzinie 13 przyjdzie silny wiatr, intensywny deszcz i tak będzie do godziny 16. Później popada jeszcze po godzinie 20. Na termometrach na razie około 20 stopni, będzie jeszcze trochę cieplej, ale kiedy przyjdzie deszcz, temperatura spadnie poniżej 20.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Od dziś kaski dla dzieci na rowerze czy hulajnodze są już obowiązkowe. Opiekunom dzieci poniżej 16 roku życia za jego brak grożą mandaty. Uczniowie z Wrocławia tuż przed wejściem w życie nowych przepisów mieli specjalne zajęcia.
2: Brali kask, wsadzali do niego arbuza i pokazywali, dlaczego powinniśmy właśnie go nosić, że ten arbuz się nie rozwalił, nawet jeśli go zrzucili tam chyba z 2 metrów.
0: Według badań Instytutu Transportu Samochodowego kask zmniejsza ryzyko śmiertelnego urazu podczas wypadku co najmniej o 40%. A wczorajszym niebezpiecznym znaleziskiem obok liceum przy ulicy Składowej we Wrocławiu był niewybuch. Patrol saperski zabezpieczył pocisk i wywiózł go na poligon. Na koniec zaglądamy do Leśnicy. Do końca roku ma być gotowy projekt przebudowy stadionu sportowego przy ulicy Kosmonautów. Nowe boiska i bieżnie będą otwarte dla wszystkich. Ale nie dla zbiega z więzienia, który przez 4 lata ukrywał się we Wrocławiu. Więcej na ten temat za godzinę.
3: Zbliża się 10. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmieć może po południu w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 47-latek, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Podejrzany to był już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
3: Sprawca był pijany, grozi mu dożywocie. Mecz towarzyski odwołany z powodu eboli to w Hiszpanii. Burmistrz jednej z miejscowości na południu kraju zakazał rozegrania spotkania między Chile a Demokratyczną Republiką Konga. Wszystko przez wybuch epidemii w Afryce.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 10 wybiła, siemanko, ja jestem Adi, no i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, no już gramy. Daya, I'll be good boys, hide away. Mamy środę, czyli mały piątek, Adi po tej stronie, siemanko.

Another Talk to You w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Skoro środa to mały piątek, to już trzeba zacząć planować weekend, no ale może kasa jakaś się przyda? Jeżeli tak, to jesteśmy i chętnie w tym pomożemy. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, napiszcie na co chcecie to wydać i to w zasadzie wszystko, bo potem do was oddzwonimy. Galantis, no money, no z nami zawsze będziecie mieć kasę.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Kawałek, na który musieliśmy naprawdę długo poczekać, ale w końcu ujrzał światło dzienne i dzięki współpracy panowie pokazali, że nadają niemalże na tych samych falach, a Eda usłyszeć w takiej elektronicznej wersji, no to prawdziwa uczta. W tej godzinie jeszcze Meduza i Don't Wanna Go Home.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
15: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. Tak, podkręcamy tempo w środę. Środa, tak jak każdy inny dzień, jest genialny na to, żeby zgarnąć coś wyjątkowego. Na przykład takie przeżycie na całe życie. I mówię tutaj o tegorocznym Tomorrowland, na który jedziecie z Meloradiem. I dojazd macie całkowicie gratis, także jest o co zawalczyć. A jeżeli chcielibyście pojawić się na miejscu razem z nami, no to wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tę wyjątkową imprezę, na to najpotężniejsze Melo, tak naprawdę na

całym świecie. No i dodajcie jakąś wspólną fotę, jak imprezujecie, a może film? Nawet może film będzie ciekawiej. No i trzymam za was mocno kciuki, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo spotkacie się z najlepszymi producentami na całym świecie. No i generalnie będzie to coś, o czym będziecie mówić bez przerwy. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. Do dzieła. Meloradio.pl. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Już teraz.

0: Bob Sinclair, Kaiza i I Can't Wait w Melo Radio. Podobno córka Boba Sinclaira za każdym razem, jak tylko pojawia się coś nowego, to słucha numeru przed premierą i to ona decyduje, czy coś się nadaje. Ciekawy jestem, jak na to zareagowała Kaiza, ale skoro słyszymy ten numer, to chyba wszystko wydarzyło się właściwym tempem.
1: A już o 11 zagramy
0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. No to tak, minutę przed 11 newsy Meloradia, a ten numer punktualnie o 11, także już szykujcie się, żeby robić głośniej i organizować dobre melo w pracy.

Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
19: Lidl, to się opłaca.

0: słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Chmury zbierają się nad Wrocławiem, a za kilka godzin silny wiatr przyniesie te deszczowe. Największe opady od godziny 13 do 16, później może jeszcze przelotnie pokropić i popadać po godzinie 20. Na termometrach maksymalnie około 23 stopni, ale tylko do południa, bo kiedy przyjdzie deszcz, temperatura spadnie poniżej 20 i tak już zostanie do wieczora.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Najpierw groził bronią przypadkowo spotkanej grupie obywateli Ukrainy, a potem oddał dwa strzały z broni hukowej. 47-latek z Jelcza-Leskowic został zatrzymany. Nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Więzienie czeka też obywatela Turcji zatrzymanego przez wrocławskich policjantów. Mężczyzna 4 lata temu uciekł z więzienia w Austrii i zamieszkał w naszym mieście. Mówi Łukasz Poremski z Dolnośląskiej Policji.
2: Dobrze funkcjonował w stolicy Dolnego Śląska, a w kręgach towarzyskich był znany pod innym imieniem i nazwiskiem.
1: Mężczyzna zdążył całkowicie zmienić swoją tożsamość i wygląd. A jak będzie wyglądała wrocławska komunikacja miejska w długi czerwcowy weekend? Jutro wszystkie autobusy i tramwaje będą kursowały jak w niedzielę, w piątek według sobotnich rozkładów. Samolotem do Wrocławia przyleci 24-letnia Klaudia, która poważnie zachorowała w Chinach. O jej historii powiem za godzinę.
3: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
4: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
3: Akcja trwa, służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
5: Na zegarach 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy dzisiaj środa, mały piątek. A to są bardzo dobre newsy przecież. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia. Ilenium, Ellie Goulding. Meloradio. Two ships in the night.

0: Ale Macho G, Beautiful w Meloradio. Ale cudo! 17 minut po 11.
1: Ale się fajnie dzieje. Słuchajcie, znamy wyniki plebiscytu Monoludy. To jest taki serwis dotyczący muzyki elektronicznej, generalnie techno, house, dramy, clubbing i inne bajery. No i powiem wam, że mega to śledziłem, bo byłem ciekaw, kto wygra i zajmie dane miejsce w poszczególnych kategoriach. No i słuchajcie, Monoludy 2025... Dla przykładu DJ Live Act Roku Polska 2025. Ważna kategoria, bo to wy, słuchacze i czytelnicy, wybieraliście. Na pierwszym Cream, którego spotkamy w Kołobrzegu. No ale w tej samej kategorii redakcja wybrała w pierwszej trójce Tripsa, DJ Jakubę i Nathana. No, a na pierwszym, i to mnie kompletnie nie dziwi, to Skytech. Ale a propos tego, w kategorii Festiwal Roku Polska 2025 na miejscu trzecim Sunrise Festival, na który jedziemy razem. No i tam właśnie będzie też wspomniany Cream chociażby na przykład. Także wszystko super się składa, a by the way, też to z emocje, to poczujemy razem, bo śmigacie z nami, a my z wami do Kołobrzegu na Podczele 31 lipca. Także kto chętny na Sunrise Festival, to słuchajcie Melo po 18.

0: Dope Hubs i For Money. W Meloradio podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że mimo wszystko środa jest dla was bardzo pozytywnym dniem, no bo przypominam, to jest już bardzo blisko weekendu, zwłaszcza, że niektórzy to mają długi weekend i zaczynają go od jutra. Guys, jest przepięknie. James Hype, Be Mine, to jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Kaufland jest
16: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
17: jest. I hop! I hop!
18: Nie skacz po kanapie.
17: I hop!
18: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
17: I trampolina!
18: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
17: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
19: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
22: Oszczędzam.
21: O, a ile?
22: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
23: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

12. No właśnie teraz o zakochanych będzie trochę mowy, no nie bez powodu. No bo czytam właśnie na meloradio.pl, że Bagi miał potwierdzić związek z Magdą Tarnowską, tancerką, którą myślę, że dobrze kojarzycie i to z pewnością między innymi przez ostatnią, to jeszcze poprzednią odsłonę Tańca z Gwiazdami, ale podobno Bagi miał się obawiać tylko jednego. O co dokładnie chodzi? O tym przeczytacie na meloradio.pl.

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy w Melo Radio. 10 minut do 12. Redaktor Siko razem, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będę wam mówić o tym, że hejt nie jest okej.
0: Hejt nigdy nie był, nie jest i nie będzie okej.
1: No dokładnie tak.
0: Dlatego nie hejtujcie, a jeżeli jesteście sfrustrowani, to idźcie na spacer.
2: A już o 12 zagramy.
0: Albo napiszcie do swojego kumpla coś miłego. A to Haven i Caitlin Aragon i I Run. A mówię o tym kumplu nie bez powodu, bo kumpel wybaczy. Kumple wybaczają.
1: Czasami.
0: Czasami.
1: Zależy, co zrobisz.
0: To prawda. My w pracy co trochę się obrażamy.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis i to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz

Lubimy. Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Halo Radio Wrocław. Pogoda.
1: Jesteśmy już bardzo blisko długiego czerwcowego weekendu i pogoda we Wrocławiu będzie dopisywała. Choć dziś po południu popada i się ochłodzi, ale jutro wróci słońce na termometrach do 26 stopni. W piątek niestety znowu popada i będzie chłodniej, do 18 stopni. W sobotę i niedzielę dużo słońca, 25 stopni i ciepłe noce.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. 24-letnia Klaudia, która poważnie zachorowała w Chinach, dzisiaj ma przylecieć do Wrocławia. Była tam na studiach w Pekinie. W połowie kwietnia jej stan zdrowia nagle się pogorszył. Lekarze wykryli raka jajnika. W 4. Wojskowym Szpitalu we Wrocławiu czekają na nią specjaliści. Tutaj będzie bliżej rodziny, bo pochodzi z Wałbrzycha. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu natomiast opracowali metodę, która ich zdaniem daje możliwość leczenia guzów litych, takich jak rak trzustki. Polega na podawaniu pacjentom roztworu chlorku wapnia i działaniu na komórki rakowe krótkimi impulsami elektrycznymi. Na razie lekarze prowadzą badania kliniczne. A wy możecie się ubiegać o 8,5 tysiąca złotych w ramach dolnośląskich małych grantów na bardzo różne projekty, tłumaczy wicemarszałek województwa Michał Rado.
2: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków.
1: Nabór ruszy w poniedziałek i potrwa do 19 czerwca.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, poinformowały o tym media. W ostrzale mieli ucierpieć ludzie. Hejt nie jest okej. To nazwa akcji skierowanej do młodych ludzi. Na YouTubie można obejrzeć film, który jest krótkim poradnikiem na temat tego, czym jest hejt, jak na niego reagować i jak z nim walczyć, mówi współautorka akcji Ewa Abart.
5: Hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia.
4: W filmie wypowiadają się eksperci, którzy na co dzień pracują nad zwalczaniem hejtu, prawnicy, aktywiści czy przedstawiciele różnych fundacji. Na koniec Niemcy. Od 1 lipca turyści zapłacą za wstęp do katedry w Kolonii. Cena biletu wyniesie 12 euro. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania budynku.
3: Siema, jest 12. Fajnie się z wami słyszeć, fajnie się z wami widzieć. No to jedziemy z tematem, bo jest środa, mały piątek. Haven, Caitlin, Aragon i Iron. Kiedy inni gadają, my już gramy. To jedziemy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy 15 minut po 12. Słuchajcie, przed momentem dostałem na WhatsAppie Meloradia zdjęcie od naszego słuchacza Michała, który chwali się tym, że był u barbera i naprawdę widzę, że tu stylowa totalna, bardzo fajna stylizacja osoba, jest gituwa, ale tak myślę sobie, że jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to zróbmy coś z tym. 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Może na barbera, może na coś innego, może chcecie po prostu zaszaleć. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to do dzieła. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 26 minut po 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze znajdzie się moment na to, żeby zagrać coś nowego od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej, mega wakacyjny numer, który coś czuje, że będzie z nami dłużej. To jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Morliny są gorące.
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis, a polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: 17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

DJ Sami i Heaven w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 13. Ważna sprawa, ważne info, także zróbcie głośniej, bo będę miał bardzo, ale to bardzo istotną kwestię do poruszenia. No bo wy wiecie o tym, że znowu udało nam się i jedziemy razem na tegoroczny Tomorrowland i będziemy mieli tyle pięknych imprezowych wspomnień, że aż będzie ciężko to wszystko spamiętać, ale generalnie sprawa jest taka, że wy jedziecie razem z nami. Jeżeli faktycznie chcecie, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kimi, dlaczego chcecie ruszyć na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak się bawicie, albo jakieś nagranie. Myślę, że warto, bo będziecie to wspominać bardzo, ale to bardzo długo. Przy okazji kroczki nabijemy, bo tam będzie tyle scen, że o matko, Armin Van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, to tylko część artystów, którzy się pojawią, bo będzie ich od groma. A, no i dojazd z Afriko. Będziemy się integrować w trakcie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: ale mi się ta nuta jest cudna. Fukaj, Liwka Enklawa, chcę więcej. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. 8 minut do godziny 13. No jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo blisko fajrantu jesteśmy i ze mną jest też Ula Harciarek.
1: Tak, siema. Cześć. No i właśnie, czy będzie fajnie na stacjach paliwowych? No to się przekonamy.
0: Okej.
1: Okay, powiem o benzynie. I powiem też o lewym.
0: O lewym. Lewy to prawy człowiek.
2: A już o 13 zagramy.
0: Andy Dust, Carvey Sizokuria w Melo Radio. Gramy to punktualnie o 13 w Melo Radio, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
11: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
12: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
11: Cudownie!
12: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
14: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
15: Ceny maksymalne benzyny spadną jutro i w piątek. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a diesel bez zmian 6,40. Sypią się mandaty z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
16: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 000.
15: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Robert Lewandowski jest w centrum kampanii wyborczej kandydatów na prezesa tureckiego klubu Fenerbahçe Stambuł. Obietnica jego pozyskania ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Lewy miałby zarobić w tureckim klubie nawet 15 milionów euro rocznie.
14: Wszędzie ta polityka.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Ciekawe, czy teraz Lewy ruszy z jakąś kampanią wyborczą, nie? Głosuj na Lewego, to prawy człowiek, nie? Free kebab. 13 do zegara krzywa. Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust, Caris i Zokyria. Od tego zaczynamy. Siemanko, hejka.

Just Tell Me, The Chainsmokers, Easy All The Time w Meloradio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że warto zrobić coś szalonego i na przykład zawalczyć o swoje marzenia i dobre przeżycia. I od tego macie nas, Meloradio zawsze w tym pomaga. I wy pewnie już o tym słyszeliście, ale ja tylko przypomnę, że możecie z nami śmignąć do Kołobrzegu, na Podczele, do Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy, a wy razem z nami, jeżeli tylko chcecie być wśród tych najpotężniejszych producentów, no to guys, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Na przykład po 18 w programie Idę w Melo będzie szansa na to, by faktycznie posłuchać tych pięknych scen. Ja mam zamiar coachować przy Red Stage'u, bo tam pojawią się bardzo fajni artyści. Generalnie mam nadzieję, że zbijemy pionę, no i że będziemy mogli trochę pogadać, no i doskonale się bawić. No, to jesteśmy umówieni, do dzieła. A teraz Alan Walker.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. A to lato jest naprawdę już bardzo blisko. No bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że plany na wakacje już jakieś macie. Jeżeli nie, no to też możecie zacząć o tym myśleć oczywiście. W międzyczasie, jeżeli macie, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam albo może posłucham, bo nagracie głosówkę. Także do dzieła. Jestem mega ciekawy, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: I hop! I hop!
4: Nie skacz po kanapie.
3: I hop!
4: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
3: I trampolina!
4: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
3: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
5: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

Muzyczna legenda Avicii, Levels w Melo Radio. No my faktycznie wbijamy na kolejny poziom. A to nie bez powodu, no bo ruszamy na Tomorrowland, a wyjedziecie razem z nami i to totalnie z Afryko. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego właśnie w Belgii na Tomorrowland, to witam i zapraszam, cytując klasyk. Wbijcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać i się doskonale bawić. Podeślijcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo może jakieś nagranie, jakieś wideo. Myślę, że to drugie będzie nawet fajniejsze. No i co? Widzimy się, będziemy się superancko bawić i będziemy mieć wspomnienia na całe życie, to na pewno. Meloradio.pl, wbijajcie i nie traćcie czasu, bo spotkamy tam, myślę też, że Kaigo, który zagra już teraz.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: brzmi to jak Sunrise Festival. You girl, moving to the sun. Tak podkręcamy tempo i tak też będzie w Kołobrzegu już niedługo. 8 minut do 14. Iga, Mikołaj, studiu, siema. Czy możemy na coś liczyć dzisiaj fajnego?
1: Możemy liczyć na króla Latino.
0: Nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ale super. I będzie miał swoją kiełbasę?
1: No swoją na pewno. Pytanie, czy przyniesie prezenty jakieś.
0: A, no to zobaczymy.
2: A już o 14 zagramy.
3: Aben Hurts.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Nie, to my ci dziękujemy.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: Nie, no, ale
3: to my dziękujemy, no co jest? Halo, halo.
1: Ale spokojnie.
0: Nie. Dobra, to na razie, hej.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami.
2: Idę w Melo.
4: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: M to muzyka, której

0: Tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Niskie ceny są codziennie w

0: 725 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe.

0: do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Super wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Za awans do półfinału może dostać 750 tysięcy euro. Na drogach będzie więcej patroli. To oczywiście w związku z długim weekendem, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu ciężarówek. Znamy zwycięzców plebiscytu muzyki elektronicznej Munoludy. Wśród laureatów wybranych przez jury są DJ-ki Lulu Malina i Bambi Uzi, a także duet Rysy.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wejdę.
5: Wyjdę?
0: Będę?
5: No mam nadzieję, że będzie.
0: Będę. A, czy z Colin będzie?
5: No.
0: Będzie.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Mamy środę, środa to dzień przyjemności, dlatego zaprosiliśmy specjalnie do Freak Fightu z Kolima, króla Latino.
2: No większej przyjemności chyba nie można sobie zrobić w taki dzień jak środa właśnie. Zwłaszcza, że będzie o kiełbasach.
1: O kiełbasach, mamy nadzieję, że jakaś kiełbasa do testowania to wleci.
2: Wiesz co, careful what you wish for, jak to mówią za oceanem.
1: Masz rację.

0: How Does It Feel w Maloradiu. Ja wiem, że jutro jest Boże Ciało, ale my obchodzimy dzisiaj Boże Ciało, bo przychodzi z Korim.
1: Ale to boskie ciało się mówi w takim
0: boskie,
1: razie.
0: Boskie ciało, tak.
1: Mój ulubiony dowcip to jest taki właśnie a propos Bożego Ciała, nie? Że przychodzi gość do komunii i ksiądz mu mówi, nie ciało Chrystusa, on mówi, dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Wow, normalnie gorąco mi się zrobiło. Za chwilę z Korim wejdzie, to ty chyba zrzucisz tę bluzę.
1: Wiesz co, no chyba tak, bo jak tutaj podniesie nam temperaturę,
0: jest to teratere,
1: kto wie, co się będzie działo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Palace są Destiny. Słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. 47 minut atencji powinieneś mi dawać, abym była szczęśliwa dziennie.
1: Ale ile jeszcze mam ci dawać minut atencji? Ja już więcej nie poświęcę. 4 godziny to jest ile minut? 60 razy 4.
0: 200?
1: 40.
0: 40
1: tak.
0: Minut. Aha. Brawo, umiesz matmę.
1: No ty też, gratulacje dla nas.
0: Dziękuję, ale to ma być takie 47 minut bez telefonu, że patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy i nie ma w ogóle nic dookoła.
1: No dobra, ale w jakim celu to robić?
0: Takim, żebym była szczęśliwa.
1: Aha.
0: Tak mówią amerykańscy naukowcy, że to powoduje, że...
1: Tak napisali amerykańscy naukowcy, oświadczą. Iga Dudziuk potrzebuje 47 minut atencji dziennie.
0: Ale nie tylko Iga Dudziuk, ogólnie kobiety. I jeżeli ja jestem szczęśliwa, to ty też automatycznie będziesz szczęśliwy, bo nie będę się pytać, hej, co tam, czy jesteś smutny, co u ciebie.
1: Tak, na pewno tak właśnie będzie. Ja totalnie ci ufam.
0: I nie powiem ci, domyśl się, bo będziesz ze mną rozmawiał cały czas.
1: Ale przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że cisza rozwija mózg.
0: Nie mój.
1: Oj, dziewczyno.

0: Numer Repeated. Słyszysz, coś mi przeszkadza teraz? Mikołaj.
1: Jest teraz sezon na komary.
0: Bardzo nie lubię komarów, a pochodzę z Warmii.
1: A widzisz, no to może cię zainteresować taki wynalazek Stephena Changa, który postanowił połączyć sztuczną inteligencję i lasery. I stworzył narzędzie do unicestwiania komarów.
0: Narzędzie do unicestwiania komarów?
1: No, chociaż to takie trochę niebezpieczne, nie? Uczyć sztuczną inteligencję strzelać do czegoś, co się rusza.
0: Jest mniejsze.
1: Za chwilę Skynet pełną parą wjedzie.
0: A wiesz, kto jeszcze za chwilę wejdzie?
1: A może wyjdzie?
0: Zobaczymy, skolim.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.

0: Rekord. Niechlubny wprawdzie.
1: Niechlubny. To jest powiązane też na przykład z największym wrogiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli chrabąszczem majowym. Chrabąszcz majowy to jest taki gość, który na Twitterze wrzuca arkusze egzaminacyjne, ale to nie jest właśnie jedyna afera, bo no jest rekordowa liczba unieważnionych matur.
0: Przez telefony.
1: Przez telefony, tak jest.
0: Za moich czasów, a za w ogóle czasów Mikołaja, to nie używało się telefonów, tylko ewentualnie takie na korbkę.
1: Nie, to wtedy się pisało takie małe karteczki i się przyklejało, a co ja wam będę mówił.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. I tak spoglądam w newsy Meloradia i będą wspaniałe wiadomości, jeśli chodzi o pogodę.
1: Co, że nie będzie padać jednak, bo już od 4 dni zapowiadają deszcz.
0: Pomidor.
1: Aha! No to fantastyczne newsy w takim razie o pogodzie, Iga. Super.
0: Ale będzie twist, obiecuję.
1: Czyli będzie padać,
0: ale
1: będziecie z tego zadowoleni.
0: Na przykład, można się pocałować w deszczu?
2: A już o 15:00 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
4: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Morniny są...
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
8: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
10: Wbijasz.
11: Morliny są.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
17: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
16: Cudownie!
17: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
20: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
21: Ula Harczarek on the mic.
22: Ponad 7 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło dwóch 18-latków przewożonych w bagażniku. Kierujący 20-latek był pod wpływem alkoholu i przekroczył prędkość. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz sprawdzamy pogodę na długi weekend. Może być burzowo i deszczowo, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
23: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
22: Najchłodniej nad morzem tylko 16 stopni. No i jeszcze Szkocja. Na przedmieściach jednego z miast grasuje papuga i denerwuje kierowców, bo wydziobuje uszczelki z samochodów.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: Kochani, nadciąga król Latino teraz już serio.
20: Dotarł, tak, na miejsce. Już była kolejka po zdjęcia.
21: Jakie to było w ogóle urocze. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Doła na Go Home w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiejszym gościem we Freak Fajcie jest...
1: No on! Skolim. No on! Przez duże O!
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie, panowie, witam i dziękuję, że mogę tu być z wami. I nutka nostalgii, że odwiedziłem te studio po półrocznej przerwie.
0: Jak tam twoje kiełbasy?
2: Rekordowa sprzedaż. Przyznam się szczerze, że słyszałem, że dziewczyny i chłopaki pracują dzień i noc, że szukają dostaw przypraw, bo pierwsza ta dostawa, że tak powiem, no, przeraziła skala linię produkcyjną, ale cieszę się najbardziej. Jesteśmy na żywo teraz?
0: Tak.
2: Cieszę się z tego, drodzy państwo, że tą moją popularność mogę wykorzystywać do tego, że firmuję rzeczy, które lubię i że ta cena wszystkiego, co robię zasadniczo, czy to paliwo, czy to kiełba, czy parówki, czy perfumy, wszechstronność, że to jest na każdą kieszeń. Mhm. Że pomaga mi mój wizerunek w promocji tego, ale że to jest dostępne dla państwa i dla nas wszystkich. To jest super sprawa. Bo zrobić pączka czy restaurację, korzystając ze swojej popularności, czy jakiś tam pub, gdzie ceny są takie, że stać ludzi, żeby wpaść tylko raz, zrobić sobie zdjęcie. No może dlatego te biznesy tak szybko padają. A ja sam 6 lat temu miałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć nic, to teraz chcę wychodzić do ludzi z tym.
0: Super, mamy dla ciebie niespodziankę i gwarantuję ci, że nikt z tobą tego nigdy jeszcze nie zrobił.
2: No dobrze. Mocne słowa. Trochę się wystraszyłem.
0: Nie bój się.
2: Trochę się wystraszyłem. Jest intymna atmosfera w studio, ale myślę, że będzie fajnie.
0: Zapowiesz teraz swoją piosenkę? Skolim, nie dzwoń do mnie mała, proszę.
2: Trzeci utwór, jak we mnie nie wierzyli, że powyglądasz idealnie i po Kiss Me Baby mówili, że już się skończyłem 5 lat temu. Drodzy państwo, nie dzwoń do mnie mała, cieszcie się i

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Dzisiejszym gościem Freak Fightu jest Skolim. Czy Skolim, ty na przykład wiesz, co to są fanfiction?
1: Mogę tak sobie wyobrazić, czy to są...
0: opowiadania takie.
2: Takie napisane przez twoich fanów.
0: Tak, tak.
1: Okej. O Boże, słyszałem takie historie, że za głowę można się złapać.
0: Proszę cię, żebyś założył teraz słuchawki.
1: Dobrze.
0: Znaleźliśmy specjalnie opowiadanie o tobie na Wattpadzie. Chcemy ci tutaj przytoczyć
2: autorstwa piękny... Natalka Fanfiction.
0: Poranna burza i czułość idola, tak się nazywa. Poproszę o podkład. Obudziłam się z sercem jeszcze ciężkim od wczorajszych emocji. Wykonałam poranną rutynę mechanicznie, jak robot, i niepewnie zeszłam na dół do kuchni. Nie umiałam nawet wyjaśnić, dlaczego tak się stresuję zwykłym zejściem po śniadanie. A odpowiedź zjawiła się sama. W drzwiach stał on.
2: Konrad. W krótkich spodenkach, bez koszulki. Jego umięśnione ramiona i szerokie plecy rozświetliły całą kuchnię. Siedział tam jak Bóg, a ja nie potrafiłam oderwać od niego wzroku, choć wstyd mi było aż do szpiku kości. Czerwona jak burak zorientowałam się, że zerkałam na niego za długo, tylko po to, żeby zerknąć na niego jeszcze raz.
0: I co ty na to?
1: Kiedyś był taki audycje radiowe, takie teatralne. I przyznam się szczerze, że tak się troszkę poczułem. Super podział na głosy. No, jesteście radiowcami też, brzmi to niesamowicie. No, jak wstęp do jakiegoś takiego filmu troszkę.
0: Trochę tak.
1: Takiego, wiecie, pikantnego. Zmysły pobudzone, fantazje w pełni. Delikatnie się czuję zawstydzony. No, ale ktoś ma lekką rękę, lekkie pióro. Ktoś całkiem...
2: Ale Natalka, jeżeli teraz to usłyszała, no to...
1: Natalka, pozdrawiam w kuchni, blat, kiełbasa na stole, no... Czekam na product placement jeszcze w tej historii. Jest absolutna petarda.
0: Wiesz, że to masz 30 rozdziałów?
1: No. Widać się, artyści są wśród nas w pełni.

0: Anima, Joji, Beautiful w Meloradiu. Słuchacie, Freak Fightu, jest z nami Skolim. I Skolim nie przyszedł bez powodu, bo Skolim ma na koncie współpracę z panią Justyną Steczkowską.
1: Tak, z Justynką mieliśmy przyjemność zrobić taki numer. Ja ją wciągnąłem do swojego świata.
0: No
1: ona troszkę narzuciła, a nawet myślę, że bardzo narzuciła ton tego, jak to widzi. Bardzo zadowolony jestem po takim jakby rozpoczęciu tych duetów z znanymi polskimi i uznanymi wokalistkami jak Cleo, czy Blanka, czy tutaj Justyna Steczkowska. Faktem tak się złożyło, że każda z nich reprezentowała Polskę na Eurowizji. Chyba tak jakoś podświadomie takim kluczem się kierowałem. Fajnie, uważam, że są to osoby, które bawią się muzyką, pokazują, że ramy muzyki nie istnieją i naprawdę są ambasadorami tego, że muzyka łączy ludzi, a ja mogę mieć tylko przyjemność z tego, że mogę sobie z nimi działać i robić takie rzeczy.
0: To jeszcze w tej godzinie zagramy Mamacita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Welcome to Central.

0: Alan Walker, The Spectrum. Podkręcamy tempo w Maloradiu. Naszym gościem we Freak Fajcie jest Skolim, który przyszedł z piosenką Mamacita z Justyną Staczkowską. Mm-hmm.
1: Tak jest.
0: Mm-hmm. Co cię najbardziej zaskoczyło w Jusi?
1: Jej elokwencja.
0: O.
1: To, jaką klasę reprezentuje swoją osobą. Że jest bardzo dowcipna. Jest w pewien sposób zabawna, ma mnóstwo anegdot, którymi sypi jak z rękawa. Jest bardzo przyjemną osobą. Super, super, super gadka i bardzo przyjemna w rozmowie. Myślę, że jest 30 lat na scenie. Nie wiem, czy jakieś większe skandale były z Justyną związane. Raczej nie. Robi swoje, kocha muzykę. Czy to swoje autorskie numery, czy to taka muzyka filmowa, bo też Justyna bierze w tym udział, opowiada mi o wielu koncertach z kolędami i teraz robi kolejną płytę. Super, myślę, że niesamowita artystka, działa, dba o siebie, o swoją przyszłość i przede wszystkim o swoich fanów, bo nie ma artystów bez fanów. To ludzie nas tworzą i to ludzie nam dają możliwość, że tak powiem, dotarcia do nich i realizowania siebie.
0: Bo ty jesteś też takim płodnym artystą. Skąd ty bierzesz inspirację na
1: z życia. Wszystkie numery? Między ludźmi. Nie siedzę w domu, tylko siedzę między ludźmi, poznaję ludzi różnych, o różnych poglądach, o mieszkających w różnych miejscach. Bardzo lubię gadać z ludźmi, bardzo lubię wymieniać się poglądami, rozmowami. I otwarty jestem chyba na świat. I to od dziecka mam taką przypadłość, że zagaduję i wdaję się w rozmowy. Także myślę, że ja też dużo rzeczy widziałem, przeżyłem przez te 29 lat śmiesznych, fajnych, sympatycznych. To też jest taki motor napędowy, że ta głowa i wyobraźnia jest nieograniczona.
2: Pięknie powiedziane. W ogóle wy się chyba zaprzyjaźniliście z Justyną, bo widziałem, że ona też się bardzo przyjemnie o tobie wypowiadała w samych superlatywach, że fajny chłopak, super tak, się tak. pracuje.
1: Myślę, że tak. Że też studio zaskoczyłem, ale przede wszystkim jestem przekonany o tym, że polubiliśmy się z Justyną. Jest ciepłą osobą. Mogę jej tutaj wystawić certyfikat bardzo pozytywnej osoby.
2: No to owoc tej miłości musi się pojawić teraz na antenie Meloradia. Mamacita, zapowiesz?
1: Oczywiście, panie i panowie, Skolim i Justyna Staczkowska w utworze pod tytułem Mamacita.
0: Dajcie głośniej, kochani, dajcie głośniej.

0: I Can't Wait w Mono Radio to Bomb, so Claire.
1: A już o 16 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer już o 16.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo
4: i gotowe!
3: Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Klimat meksykańskiego festiwalu Tulum poczujecie we wrocławskim klubie Cherry. W sobotę potańczycie do muzy house w jej gorącej, wakacyjnej odmianie. W sam raz na ciepły, długi weekend. A do końca nie będzie wiadomo, kogo możecie się spodziewać na niedzielnej imprezie we wrocławskiej Hucie. Organizatorzy baletu pod hasłem Secret Rave nie zdradzają line-upu. Ale mamy spodziewać się podróży przez historię muzyki elektronicznej. Bez pośpiechu, bez skrótów, bez oczywistych rozwiązań. Jeśli nie macie ochoty tańczyć, to polecam wybrać się do studia BWA Wrocław. Możecie tam obejrzeć wystawę o polskiej wspólnocie ballroomu. To kultura, która powstała w geście oporu wobec dyskryminacji rasowej i ze względu na orientację seksualną. Wystawę tworzą house'y i kostiumy Agnieszki Sejut.
2: Zapraszamy na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: I na początek ostrzeżenia synoptyków IMGW wydało alerty przed burzami. Zagrzmieć może w południowej i zachodniej Polsce. Stabilnie za to na stacjach paliw, ale co będzie po długim weekendzie, to już wróżenie z fusów, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znów rośnie, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach.
4: A na dziś za benzynę trzeba zapłacić 5 zł i 95 groszy. Jutro będzie o grosz mniej. A na koniec Portugalia i paraliż komunikacyjny. Przez strajk generalny odwołano ponad 200 lotów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, w jakim miesiącu urodził się najlepszy buziakodawacz.
3: Okej, okay, o, ładne określenie.

0: Rhythm of the Night, Fede Legrand. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. Najlepiej całują się ludzie urodzeni w styczniu, w marcu, w maju, w czerwcu,
1: tak,
0: w październiku,
1: tak,
0: i w listopadzie.
1: Dobrze.
0: Umiem angielski.
1: Brawo.
0: A ty jesteś z jakiego miesiąca?
1: Z listopada.
0: A ja ze stycznia.
1: To co, testujemy?
0: Mam chłopaka.
1: Ja A wiem, z którego że... on jest miesiąca?
0: Z października.
1: A, no to potwierdzasz te badania, czy zaprzeczasz?
0: Potwierdzam, potwierdzam. Możemy wszyscy razem.
1: When?
0: Gips, tak podkręcamy.
1: A z Colin, z którego jest miesiąca?
0: O, dobre pytanie, ja nie wiem. Trzeba sprawdzić.
1: Niech tu szybko wraca.

0: 21 po 16 w Meloradiu. Mikołaj, a dzisiaj jest jakiś mecz?
1: Dzisiaj jest mecz na Stadionie Narodowym. Uważajcie na utrudnienia, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie. Dzisiaj gramy z Nigerią. Mecz towarzyski.
0: Aha,
1: no i towarzyski. Czyli o nic. O pietruszkę.
0: A to, no dobra. Mhm.
1: No tak, no nie jedziemy na mundial, więc chłopaki se muszą z kimś pograć, nie? Więc wypadło jakoś na Nigerię.
0: Dobra.
1: No i Nigeryjczycy przylecieli z Londynu. Wszyscy zadowoleni, gotowi na trening. Ich sprzęt na trening też przyjechał z Londynu. No tylko nie przyleciał kluczyk do tego sprzętu. Ktoś im powiedział, nie mam kluczyka.
0: Więcej sprzętu niż talentu?
1: No właśnie nie.
0: Czyli więcej
1: to
0: talentu
1: chyba w przypadku
0: sprzętu?
1: Naszej kadry, sądząc po tym ostatnim meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem.
0: Trzymamy kciuki za naszych.
1: Oczywiście. No Robert dzisiaj musi.
0: Musi
1: hat-tricka co najmniej.
0: Anka, nie denerwuj go dzisiaj. Satellite, September.

0: Mikołaj, mój przyjaciel, powiedział mi żart powiedzieć ci.
1: Dawaj.
0: Jak się pita Ejben?
1: Halo? Ha, to dobry żart.
0: Bardzo dobry
1: Widać,
0: żart.
1: Widać, że przyjaciel bardzo inteligentny.
0: No, dzisiaj mamy dzień Savoir Vivre w ogóle i dzień dobrej oceny.
1: Wow.
0: Więc cię oceniam pozytywnie.
1: Dziękuję pani Igo, ja również panią oceniam pozytywnie. Całuję rączki.
0: Och, wspaniale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ło, widzisz to co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice. PL.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Dive, Lost Frequencies, a tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Ja mam ciary normalnie, jak usłyszałam ten dźwięk, bo Melo Radio zabiera was na Tomorrowland w Belgii, to się dzieje.
3: I teraz odpalamy no pierwszą z tych petard, które mamy w swojej zbrojowni i za chwilę spróbujemy kogoś wysłać na Tomorrowland.
0: Dzwonimy do Gosi. Ja jestem tak podekscytowana, że nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle. Gosia, odbierz ten telefon, odbierz, proszę.
4: Tak, słucham.
0: Gosia, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: A hej, właśnie ciebie słucham.
0: Wyafirmowałaś to sobie. Dziewczyno,
4: tak,
0: chyba.
4: Wyafirmowałam to sobie.
3: Gosia, jesteś ogromną miłośniczką Tomorrowland i to do tego stopnia, że będzie on w chyba najważniejszym momencie w twoim życiu.
4: No, będzie w moim naszym najważniejszym, moim i Olka, bo piosenka w ogóle anime będzie naszym pierwszym tańcem, sala będzie stylizowana na Tomorrowland, no wszystko będzie w tym związane.
0: Wow. Gosia, umówmy się tak, że teraz dzwonimy do Olka i my się wyciszymy i ty go przywitasz. Coś tam mu wkręcisz.
4: Tak, dobra, czekaj, bo miałem tylko teraz wypadek samochodowy jeszcze w środę. I mu piszę, żeby odbierać ten telefon. Sekundka, błagam, bo to jest dla mnie najważniejszy moment, a on odwalił taką manianę.
0: Słuchaj, musimy spróbować do niego zadzwonić i tak, nie stresuj się. Ja do niego dzwonię, dobra. I jak odbierze, to się do niego ładnie odezwij, dobra?
4: Tak, dobrze, okej.
0: Okay.
5: Słucham?
4: Halo? Hej, kochanie. Co tam robisz? Mam nadzieję, że masz dzisiaj jednak dobry dzień, chociaż troszkę.
5: A kto dzwoni?
4: No to ja, Gosia.

0: czemu dzwonisz?
1: Olek!
2: A mam do ciebie niespodziankę!
1: Meloradio tutaj się kłania.
3: Cześć!
0: O, witam serdecznie, witam! Nie poznałem po głosie.
3: No pięknie, pięknie!
1: Wiesz co, Bogosia chce cię zabrać na Tomorrowland, a ty jej po głosie nie poznajesz? Chłopie!
0: Bo ja jestem w szoku!
2: Gościu,
0: zabierz mnie pewnie, jestem chętny, jestem już spakowany nawet.
1: Poczekajcie, no to będziesz w jeszcze większym szoku za chwilę.
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melą!
0: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
2: Boże,
0: ale fajnie.
1: I to nie koniec, i to nie koniec, macie jeszcze dojazd do Boom.
3: Przyda wam się z tego, co słyszeliśmy już na antenie?
0: Przyda
2: nam się.
0: Pewnie,
1: Tomorrowpaki, plecak, bluza, skiety, pomadka, książka Tomorrowland, no i zestaw kosmetyków.
0: Bardzo dziękujemy. Super, to jest niesamowite.
1: My też was kochamy, bawcie się cudownie.
4: Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Bad Angel, Anima, Lisa. Wysłaliśmy na Tomorrowland w Belgii Gosię i Olka.
1: No, ucieszyli się bardzo i mnie to cieszy, no bo ten wypadek brzmiał poważnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: A za chwilę newsy Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
0: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Sara James, DJ Otek i Agnieszka Chylińska. To artyści, którzy w sobotę wystąpią na stadionie Tarczyński Arena. Nie pomyliłem dat. Koncert jest częścią 12. edycji nocnego półmaratonu. Będzie rozgrzewką dla kibiców i zawodników, a ci ruszą na wrocławskie ulice o godzinie 22. W ciągu dnia przez cały długi weekend na wrocławskich ulicach z kolei pojawią się zabytkowe tramwaje i autobusy. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego uruchomi dodatkowe kursy. Pojazdy z duszą będą jeździły między wrocławskimi atrakcjami turystycznymi, ale zawiozą Was też do Muzeum Motoryzacji w Oławie. A jeśli wolicie wycieczkę do kina, to polecam wybrać się do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Od jutra do niedzieli obejrzycie tam przedpremierowo Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego.
2: To pora na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Na autostradzie A1 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. W całości pomiarowany będzie m.in. odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A na koniec przypominajka, dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą mieć kaski.
5: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
6: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
7: Pan widzę ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
6: Tak, zgadza się.
7: To coś pan wie o tym, tak?
6: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
4: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: A w tej godzinie mamy dobre newsy dla fanów vintage.
2: Tak, i starych technologii może przede wszystkim.
3: Mhm. Iga Mikołaj, siemanko, zaczynamy Freak Fight.

0: to Words w Meloradiu. A kiedyś, jak się miało telefon z klapką, to było się naprawdę cool.
1: Mhm. Ja miałem taki telefon, miałem wyćwiczone wszystkie ruchy, wiesz, jak odbierałem, to tak tylko pym i się otwierało, nie?
0: Wow, halo. Wszystkie
1: trochę
0: dziewczyny
1: jak
0: twoje.
1: W Netflixie. Mhm. A jak się kończyło połączenie, to też tak klak, nie? I koniec.
0: Mam
1: koniec
0: dobre
1: gadki.
0: Wiadomości dla fanów vintage, bo takie telefony są modne i wracają.
1: No i całe szczęście, bo to... też pozwalało trochę wyrazić siebie, bo każdy sobie te telefony jakoś modował, nie, jakieś tam były naklejki, światełka i tak dalej. Fajna rzecz.
0: No
1: teraz
0: właśnie...
1: wszystko tak samo wygląda.
0: I tą klapką, nie? Można
1: no i tą tak... klapka to była najlepsza.
0: O tak. O tak. Zrobić można.
1: Ktoś cię wkurzał, to tak jeszcze z całej pery się
0: właśnie
1: zamykało.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Taka piękna tradycja była. Tak się dzieci cieszyły. I co?
1: I nie ma. W Pszczynie istnieje taka lodziarnia, która od 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek.
0: Ale to musiał być czerwony pasek oczywiście na papierze, a nie
1: tak, na świadectwie.
0: Miejscu.
1: Tak. To, no, bo zażartowałaś jak mój stary teraz. No i właśnie, i przyszło pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka, tak, że tak nie wolno, że to jest niepotrzebna presja, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Ale to po co te paski w ogóle są?
0: Dokładnie.
1: I po co są w ogóle oceny? Wszystkich na studia wysłać od razu. Co tam? Magistra od razu każdemu dać.
0: W zasadzie mam wrażenie, na przykład jak patrzę na scenę polityczną, że to tak mniej więcej siedmiolatkowie, nie?
1: No tak, tak, tak. I też niektórym by się przydał tytuł magistra. To nie są tanie rzeczy.
0: A skąd wiesz?
1: Wiesz co, wykończymy to wejście.

0: All the Time w Meloradiu.
1: Tak widzę właśnie, że spoglądasz z zaciekawieniem, ale też z niezrozumieniem.
0: Z niezrozumieniem totalnym. Messi już kojarzę, kto to jest, ale musiałam się zastanowić. 50 tysięcy to dużo złotych, a księżniczką jestem ja, a co dalej, to nie wiem.
1: To zdradzimy więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. I hop! I hop!
2: Nie skacz po kanapie.
1: I hop!
2: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
1: I trampolina!
2: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
1: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
3: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
11: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
0: Po reklamie.

0: Potem było PSG, a teraz jest Inter Miami. Ale to, co osiągnął Lionel Messi w Hiszpanii, nie przeszło bez echa, ponieważ teraz został wyróżniony nagrodą księżniczki Asturii.
1: Co to takiego?
0: No to takie odznaczenie jest hiszpańskie dla ludzi właśnie kultury, sztuki, sportu.
1: A
0: i dostał
1: nagroda,
0: 50 tysięcy euro.
1: Znaczy dla niego to są chyba kieszonkowe.
0: Tak, pewnie nawet nie odebrał, nie? Powiedział, o, potknąłem się o jakieś grosze. A nie, to 50 tysięcy euro. To w sumie to samo.

0: Bryska i Messi zespołu
1: Inter Miami.
0: Co?
2: Inter Miami.
0: Ja myślałam, że... Dobra, nieważne. A to nie była FC Barcelona?
1: No dawno temu była.

0: Wow. David Guetta. Bym was prawie nie rozróżnił.
1: No właśnie.
0: Ta sama tonacja, gratulacje.
1: Słuchajcie, bo jest środa, ale ta środa to taki mały piątek. To może rozpoczniemy 30 Meloratio zaraz.
2: No, w sumie wypadałoby, bo mnie nie ma ani jutro, ani pojutrze.
1: A co, a ktoś ci, przepraszam, na to wyraził zgodę?
0: Mój ja szef. Nie.
1: Ja też nie.
2: Ty
1: jesteśmy
2: we
1: dwóch, on jest jeden. Nie da rady.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Nie no, 30 za dwa dni, a teraz będzie... O,
0: nasze ulubione! I gadaj głośniej!
1: Jeszcze!
2: Nie mogę!
1: No to dajcie głośniej wszyscy po 18:00, bo tym numerem zaczniemy.
2: Buziaki! Mua.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
2: dalej masz. Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
8: Polska studentka, która zachorowała w Chinach, jest już w kraju. Samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Akcja Bezpieczny, długi weekend, czas start. Drogówka patroluje najważniejsze trasy, mówi Krzysztof Dmura z Komendy Głównej Policji.
9: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
8: Dziś weszły w życie kolejne zmiany przepisów. Za najcięższe przewinienia nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. No i jeszcze dobry news dla kierowców. Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dziś. Z kolei cena diesla bez zmian.
7: I pamiętajcie, zawsze możecie pojechać o 10 mniej, ale dojechać bezpiecznie na długi weekend, co nie?
8: Tak.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 18 i dla wielu z was to jest pewnie godzina, kiedy zamykacie drzwi od waszej pracy i już do poniedziałku do niej nie wrócicie. Zazdro total, a ja wam potowarzyszę przy wszystkich wyjazdach na długi weekend, czy powrotach do domu, czy cokolwiek teraz nie robicie. Pogram tak, że na pewno będzie fajnie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, to na pewno się pojawi. To Vlo i Two For You. Ten numer też mamy dla was, nawet tutaj Four. O, w taki sposób. A Huntrix i Golden zaczyna, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

lubię cię jak lata. To modelki i włodarski w Melo Radio, a wy za chwilę będziecie mogli zgarnąć merch od Melo. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla kogoś, kto odgadnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i podaję już teraz podpowiedzi. Chodzi mi dziś o osobę. Jest ona nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. To teraz się namyślcie, a już za chwilę będzie można dzwonić pod 321 321 777. A to Cibuli, Never Go Away. Hey.

0: No i już sobie wyobrażam was właśnie teraz w samochodach odpalających klimkę, no i nocących sobie Rihanna. Only girl in the world, takich wyjeżdżających z miasta. Patrzę na mapy drogowe, no i widzę, że wśród tych największych metropolii już się korkuje. Wyjazdy na długi weekend już są uskuteczniane. Rihanna za nami, a teraz...
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest pytanie, o czym myśli Pychu? No to co, ja wam podaję podpowiedzi, a wy dzwonicie 321-321-777 do zgarnięcia nasz merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No i moje podpowiedzi są dziś takie. Ja myślę dziś o osobie i ta osoba jest nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. No to już widzę, że ktoś z was dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, z tej strony Milan, słuchacie Meloradia.
0: No cześć.
2: O czym myśli Pychu? Słuchajcie, o czym myśli Pychu? Osoba, która jest nielubiana na imprezach. No to ten organizator, który wie o wszystkim, ale słuchajcie, wie o wszystkim.
0: Ale to niestety nie to. Niestety nie ta odpowiedź. Dzięki wielkie. Czekam dalej na wasze telefony. 321-321-777. No jeszcze podpowiem, że chodzi mi konkretnie tak o zawód tej osoby, a nie o taką konkretną jedną osobę. Jest to zawód i ten zawód jest nielubiany na imprezach, domówkach. No a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Tutaj można dzwonić. Ja czekam, aż ta lampka się zapali, ale to już w rundzie drugiej. Ta już za chwilę się... Albo dobra. Jeszcze się lampka pali, to odbiorę jeden telefon. No to siemano, cześć, Pychu z tej strony, jak masz na imię? Jak masz na imię? Nie słyszę cię, stary. Musisz się z głośno mówiącego wyłączyć.
3: Dawid.
0: O, cześć Dawid, no co słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: Fotograf.
0: A i niestety nie chodzi o fotografa. No to już wiemy, że to nie jest fotograf ani organizator. No jest to zawód, że tak powiem, taki publiczny. Jest to funkcjonariusz publiczny. Więcej nie podpowiem. Runda druga za chwilę, a wy zapiszcie numer 321-321-777. Za chwilę będzie można dalej dzwonić.
1: O czym myśli Pychu?

0: Moving to the Sun to nowość, za którą stoi Urzel. Wy słuchacie Meloradia, a ten pan już w wakacje zagra na Sunrise Festiwale w Kołobrzegu. Wy wśród 6 gorących scen i dziesiątek DJ-ów, tych najpopularniejszych na świecie, możecie bawić się razem z nami. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na tę imprezę. Słuchajcie uważnie, Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy w rundzie pierwszej. No to zobaczymy, czy teraz się uda. O czym myśli Pychu? Myślę dziś o osobie, w sumie konkretnym zawodzie. Jest ten zawód trochę nielubiany na imprezach, a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. No to zobaczymy, czy teraz komuś z was się uda odpowiedzieć. 321-321-777. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo?
0: No siemano, jak masz na imię?
2: Damian,
0: no to co, strzelasz czy pytasz, o czym myśli Pychu?
2: Odpowiadam.
0: No to dawaj.
2: Chodzi o policjanta.
0: No stary, mam nadzieję, że nie wiesz tego z własnego doświadczenia.
2: Pozostawmy to między...
0: Dobra, słuchaj, to co było, już się nie liczy. Ważne jest to, że długi weekend zaczynasz od wygranej w Meloradiu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A na wszystkich waszych długo weekendowych imprezach mam nadzieję, że ten pan akurat się nie pojawi. Mowa o policjancie oczywiście.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David Gatt.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: I hop! I hop!
3: Nie skacz po kanapie.
2: I hop!
3: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
2: I trampolina!
3: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
2: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
4: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
4: Planujesz dłuższą trasę, a może codziennie mierzysz się z miejskimi korkami? Twój Nissan potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Postaw na autoryzowane przeglądy, nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pewność na każdym kilometrze. Jedź bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek. Zapraszamy do salonu i serwisu Nissan przy ulicy Wilanowskiej 2 we Wrocławiu oraz do serwisu Nissan przy ulicy Wrocławskiej 1F w Bielanach Wrocławskich. imbwar.pl.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
8: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Matthew Koma rozdaje buziaczki, to Kiss is Back w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. Back, 16 minut do 19 na zegarach, a to warto wiedzieć, żeby nie płacić mandatów. No bo właśnie czytam, że od dziś, od 3 czerwca zostało wprowadzone nowe prawo. No i wszystkie dzieciaki poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach mogą jeździć, ale od dziś muszą prawnie robić to w kaskach. No i po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie to umówmy się, warto to zrobić, no bo lepiej zabulić kilkadziesiąt złotych na kask niż kilka stów na mandat. No myślę, że ten hajs w długi weekend przeznaczycie na coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Gipsy, Karnawał, to już teraz nowość na playliście Meloradia.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale klasyk. This is what it feels like. To Armin van Buuren w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ten pan pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Już w tym roku chcemy was tam zabrać. Do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie przeżyć, to razem z nami. No i mieć zapewnione między innymi dojazd najlepszym partybusem. No to wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać was, pokażcie swoją ekipę. No i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście na Tomorrowland pojechać. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Milky David Guetta, Just The Way You Are. Bo 19:00 już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
12: Mamo, a kto to Pipi?
11: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
13: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
12: To może pójdziemy?
11: Już idziemy.
13: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: idę w Melo.
1: No i minęła 19, dzisiaj środa, trochę taka jak piątek, no to jestem ciekawy, czy wy właśnie teraz wracacie do domu z pracy, czy może zupełnie odwrotnie, gdzieś z domu wyjeżdżacie na długi weekend. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, mogą być też filmiki albo tekstówki, WhatsApp Meloradia, tam wszystko wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak wy spędzacie ten początek długiego weekendu? Jestem tego mega ciekawa, za najlepsze głosówki czy wiadomości będę miał dla was merch od Meloradia. A dla wszystkich mam też muzę, Anima i Joji, Beautiful, to w tej godzinie będzie Pitbull i Give Me Everything. A zaczynamy od turu, tu, turu, turu, tu.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: To Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: Beautiful. To Anima i Joji, ale się klimatycznie zrobiło na antenie Meloradia. 11 minut po 19. A jak wy zaczynacie długi weekend? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. No i nic słodszego już dzisiaj nie usłyszycie. Dawaj, młoda.
1: Hej, jestem Lenka. Właśnie wracam z trampolin. Jestem mega szczęśliwym dzieckiem.
0: O, Lenka, no ty korzystaj, no bo jeszcze jesteś w takim wieku, że taki skok w bok to nie boli. Meloradio. Bo potem wszystko strzyka, no oczywiście o to mi chodziło, nie? Szybka kasa za moment w Meloradio, Axwell i Ingrosso, oni już teraz.

0: Dirty, Dirty, Rise Up, Wina i Vomero w Meloradio. Tak wam gramy i podkręcamy tempo. 19:19 na zegarach, a przed długim weekendem to jest chyba idealny czas, żeby zająć się kasą.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Wojtka. No mam nadzieję, że odbierze, bo szybka kasa przed weekendem tym długim na pewno się mu przyda. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. Wojtek, to jest ten moment, to jest ta chwila, żebyś odebrał telefon. I to się wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Hej, hej, cześć.
0: No cześć, słuchaj, długi weekend przed nami, a ty masz chyba jakiś plan na niego.
2: No wybieram się nad morze, tak, to prawda.
0: Okej, okay, no i szybkiej kasy w związku z tym potrzebujesz na...
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
0: Okej, okay, a tak na jakieś konkretne części ciała, czy taki ogólny zestaw, czy jak to u ciebie wygląda? Jesteś takim freakiem kosmetykowym pod tym względem, czy po prostu SPFX starczy?
2: Wiesz co, chcę po prostu, żeby były skuteczne. Tylko, że obawiam się o pogodę.
0: No właśnie, a więc... do jakiej miejscowości jedziesz?
2: Do Kołobrzegu.
0: Okej, okay, pogoda Kołobrzeg. Słuchaj, sprawdzam. W ten weekend nie wygląda to chyba najlepiej. Ale słuchaj, przezorny zawsze ubezpieczony. W sobotę ma się słońce pojawić w ten weekend.
2: No to dobrze. Wiesz co, to skoro tak. W sobotę, jeżeli będzie pogoda, to bym potrzebował jakiś przyspieszacz do opalania. Mhm. A jeżeli w niedzielę, no to chyba jakiś brązer w takim razie.
0: Stary, ten dźwięk oznacza jedno. W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super, super. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście.
2: Pozdrawiam moją siostrę Jolkę, która właśnie wraca z pracy.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że z nią też się jakimiś kosmetykami podzielisz. No 200 w końcu masz.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A wy pamiętajcie, że w Kołobrzegu w tym roku też wydarzy się Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wejściówki na tę imprezę.

0: Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka. Ich nowość w ramach projektu Enklawa już za nami, to chcę więcej. Numer, który przyznacie, brzmi jak początek lata, ale właśnie tak wam gramy, żebyście dobrze zaczęli długi czerwcowy weekend. 29 minuty po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, czego nie robić w trakcie weekendowych wyjazdów, bo możecie za to naprawdę słono zapłacić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.

Tyle lat ma ten numer, a wciąż tak samo hipnotyzuje. Alan Walker i Sing Me To Sleep w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 20 nam zostało. 210 km na godzinę. Nie, to nie nowe ograniczenie na ekspresówkach. Tyle gnał jeden z kierowców na S17. To między Warszawą a Lublinem. Został złapany przez policjantów, no i tłumaczył się, że, uwaga, spieszył się w drodze z lotniska do domu. No nie wiem, czy tam są najlepsze schabowy na świecie, ale za ten pośpiech zapłacił co prawda 2,5 tysiąca i dostał 15 punktów karnych. No i nawet to nie był fotoradar. No tak, to by miał przynajmniej dodatkowe zdjęcie z wakacji.

0: Wet Fingers. To Hi-Fi Superstar w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 20, a jak na przykład o tej kończycie pracę i już tylko odliczacie i nie macie co robić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i zapewnijcie sobie naprawdę niesamowite doznanie. No bo chcemy was zabrać na tegoroczny Tomorrowland. No i oferujemy między innymi podróż do Belgii partybusem, no i masę innych atrakcji. To może być wasze wydarzenie roku zdecydowanie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie.
1: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where is my husband? Tak nazywa się ten numer i on pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
12: Na zegarach punktualnie 20, no i choć pogoda w długi weekend ma być, że tak powiem, średnia, no to u nas zawsze gorąco w playliście. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to wam zagram za kilka chwil. Będzie Vice i Tom Gregory, a zaczynamy od numeru Where is my husband? Ray, David Guetta i Hypaton. Oni lecą na pierwszy ogień. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kygo w Melo. To Save My Love, a teraz wiem, że na to czekacie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, już na przełomie lipca i sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu nad polskim morzem, no i będziemy się bawić do naprawdę mocnych dźwięków na Sunrise Festival. Czeka na was 6 gorących scen, z których usłyszycie no m.in. Skutera, Sonego Foderę, Jamesa Hype'a, Urzela, czy wielu, wielu innych DJ-ów, a my mamy dla was wlotki. Konkretnie trzymam teraz w łapkach taką jedną podwójną na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie głosówkę, w której opiszecie siebie w 5 słowach, jak najbardziej kreatywnie. Możecie zaśpiewać, zarapować, jakiś ułożyć może mały wierszyk, cokolwiek. Ten najbardziej kreatywny opis w 5 słowach. Nagrodzę, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ona jest niezastąpiona. Rihanna i Don't Stop the Music w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A takie głośne yeah będziecie mogli zrobić na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy bawić się tam razem z wami, a ja mam podwójną wlotkę. No właśnie, ostatni dzień, drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście opisali się w 5 słowach. Ten taki najbardziej kreatywny opis nagradzam. No i Paulina się nagrała, dawaj.
2: Roztrzepana, ogarnięta, oszczędna, rozrzutna. Ideal.
0: No idealnie, słuchaj, oszczędna, możesz być na biletach, no bo właśnie podwójną wlotkę w tym momencie na Sunrise Festival na ostatni jego dzień dostajesz, więc rozrzutna już będziesz mogła być na terenie festiwalu. A co? A jeżeli wam się nie udało, to spokojnie, jutro kolejna szansa na to, żeby dostać wlotki na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. He said, tell me a story.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
5: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest, różnie to wygląda, czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie, i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
4: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
6: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
4: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
6: No tak, już szósta edycja to KTG dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36 tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się, i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku mieliśmy, w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
4: To jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
6: To jest ciężko powiedzieć, powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i ja jakby cały czas mamy w ciągłość w tym obrocie. Natomiast to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
4: A jak można się zgłosić?
6: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
4: Można to znaleźć.
6: Kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
4: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
6: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie. Natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie, więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
4: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
6: Musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych. No bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
4: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
6: Głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać. I tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
4: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
7: To generalnie, jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
4: Myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
7: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
3: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie i właśnie dochodzenia do siebie, bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
4: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia bezpieczna mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
8: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc

0: z tematem porodu? Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna? Jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa. Więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
1: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
0: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało w ciąży, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
1: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
5: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
6: Ja je w sumie składuję w domu.
7: Ja myślę, że podobnie.
1: Duży jest ten stos?
6: No nie, aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie no do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie, no.
8: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
1: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
9: Zależy, jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
1: Biorą?
9: No tak, no jakby też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaje albo sprzedaje po prostu.
6: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
1: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
9: Stosunkowo chyba mało. Jakby zwykle po prostu też, na przykład, jeżeli najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie, albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
6: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
10: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej lewki. Nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
11: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
6: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać. wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
1: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami, na przykład ubrania, książki? Czy pan wyrzuca, chomikuje, czy może wymienia się, oddaje?
12: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
1: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać gdzieś tam się ich pozbyć?

0: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy. Nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia. Do zdarcia.
1: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba jacyś znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
2: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
3: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
4: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
5: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w Leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
5: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat. W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją mapa Wrocław nie marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.
2: Mhm. I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
5: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat te mobilne.
2: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylne.
5: Tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne. Są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki, czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
2: Mhm. No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach?
5: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje. Więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
2: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
5: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko, możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa-nie-marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców, czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
4: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław nie marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
6: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
2: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
6: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy Book Crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać dowolnie.
2: Zastawiony regał.
6: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
2: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze, i nowsze wydania.
6: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania. Lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
2: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli to
6: tak. Musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
2: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
6: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
2: I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
6: jeden
2: tak?
6: Z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
2: No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
6: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło, jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
2: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż pewnie nie mój rozmiar.
6: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
2: I to jeszcze nie koniec. Obracamy się.
6: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego. Mhm.
4: No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
6: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
4: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
6: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku, może jest coś takiego, co im się przyda.
4: Czyli regularnie. Tak?
6: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie, tu naprawdę fajne rzeczy są.
7: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dawid Filipowski, witajcie. Pod Wrocławiem mamy fabrykę baterii do samochodów elektrycznych, a jedna z wrocławskich szkół te samochody elektryczne czy też hybrydowe rozbiera na części pierwsze. I za chwilę sobie do niej zajrzymy. Powiemy też o wrocławskiej scenie muzycznej.
6: Edukacja we Wrocławiu.
7: Krzysztof Orsaczek, jestem kierownikiem warsztatów szkolnych zespołu szkół nr 2 przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu.
5: Dzisiaj chcemy porozmawiać o branżowych centrach umiejętności, bo jak pan przedstawiając się wspomniał, przy szkole są warsztaty szkolne, ale branżowe centrum umiejętności to zupełnie coś innego. Powiedzmy, czym w waszej szkole są BCU?
7: Branżowe Centrum Umiejętności powstało w zasadzie po to, żeby przygotować uczniów, którzy będą później pracować przy samochodach elektrycznych, ale również tych, którzy już pracują, czyli równie dobrze mogą to być ludzie z warsztatów, którzy by chcieli zwiększyć swoje umiejętności. Mogą to być również uczniowie innych szkół, które będą chciały szkolić i kształcić w ramach właśnie tych branżowych centrum umiejętności i kształcić swoich uczniów w dziedzinie elektromobilności. To jesteśmy otwarci nie tylko tutaj na region Wrocław i okolice, ale także na całą Polskę, gdzie będziemy umożliwiać kształcenie się również tutaj w tej dziedzinie elektromobilności innym spoza regionu.
5: Co dokładnie można robić w branżowym centrum umiejętności przy ZSP numer 2?
7: Nasze centrum jest przygotowane do tego, żeby szkolić przyszłych mechaników w ramach elektromobilności, nie tylko mechaników samochodowych, ale także mechaników, powiedzmy, tych motorów, rowerów elektrycznych, całej tej otoczki. Marzeniem naszym jest też, żeby kiedyś może i umożliwić też pracę przy samochodach ciężarowych, no ale na razie w tym momencie jeszcze nie, ale właśnie tu idziemy w tym kierunku, żeby szkolić i przygotowywać ludzi, żeby w sposób bezpieczny, odpowiedzialny mogli podejść do samochodu elektrycznego i wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i w jaki sposób robić to właściwie, by nie zagrażać sobie i innym.
5: Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy to są tylko zajęcia praktyczne, czy jest tam też teoria? Kto prowadzi takie zajęcia?
7: Częściowo nasi nauczyciele, ale także ludzie z zewnątrz. Będą to ludzie, którzy zajmują się zawodowo szkoleniem w różnych serwisach i nie tylko. Będziemy stawiać na kadrę, która jest profesjonalnie przygotowana do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Jak będą te zajęcia wyglądały? Te zajęcia będą to w grupach do 10 osób, gdzie częściowo teoretycznie, ale też i praktycznie. To mamy dwie pracownie przygotowane właśnie do takiej pracy teoretycznej i trzy pracownie przygotowane pod kątem już takiej praktycznej nauki. Wcześniej pozyskują tą wiedzę teoretyczną i wspierani są tam różnymi urządzeniami, narzędziami, które im to pomogą w tym zrozumieć te zasady wszystkie i przechodzimy później do tutaj naszych pracowni praktycznych i tu już praktycznie przy samochodzie będą prowadzone te zajęcia.
5: Jak pan ocenia w ogóle tę ideę? Branżowe Centrum Umiejętności to są potrzebne placówki w naszym mieście?
7: I myślę, że to jest właśnie to, co potrzeba, bo rynek wtórny samochodów, zwłaszcza elektrycznych, na który za moment będzie już tutaj potrzeba też niezrzeszonych warsztatów i Dla nich właśnie to między innymi też jest to branżowe centrum umiejętności przygotowane. Natomiast czy jest potrzebne, to pokażę za moment zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Kogo będziemy potrzebować, a myślę, że tutaj właśnie w tym kierunku, w naszym kierunku elektromobilności będzie to bardzo potrzebne. Tak odczuwam i tak myślę.
5: To jeszcze powiedzmy, jak można się zgłosić, jak wziąć udział w naborze do Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP numer 2 we Wrocławiu?
7: Nabór będzie prowadzony w kilku kierunkach. Będzie prowadzony w drodze elektronicznej, czyli w internecie, na naszej stronie, czy to jest strona już BCU. I tam będą wszystkie informacje o naborze. Myślę, że będziemy też do szkół zainteresowanych kontaktować się z nimi i próbować też nawiązać tą współpracę po to, żeby zareklamować nasze BCU, że coś takiego jest, prawda, w regionie i możemy tutaj przyjąć również uczniów z zewnątrz. Nie tylko kształcić naszych uczniów, ale też i z zewnątrz po to, żeby właśnie przygotować, żeby oni, mechanicy, którzy będą w przyszłości pracowali, mieli szansę też pracy przy tych autach elektrycznych, których jest coraz więcej na rynku. Na pewno pójdzie to gdzieś w kierunku napędów elektrycznych, i ten rozwój gdzieś to w którymś momencie się okaże, że tych ludzi jest za mało. Stąd nasze właśnie to centrum, żebyśmy przygotowali przyszłych ludzi nie tylko tutaj w rejonie, ale w całej Polsce. Jeżeli ktoś będzie chciał, to chętnie przyjmiemy go.
5: Czy ten nabór będzie prowadzony ciągle, czy tylko jak warsztaty szkolne semestralnie?
7: Nie, tu będzie w sposób ciągły, bo to będą kursy krótsze, 15, 30 i chyba 250 godzin. Będą takie kursy. W zależności od tego, co kto będzie chciał, czy tylko umieć zachować je właściwie przy samochodzie elektrycznym, czy też będą to ludzie, którzy będą chcieli pracować, tak? Czyli te dłuższe kursy. I te kursy będą tak, jak będą się kończyły, nabór będzie przygotowany na następnych, którzy będą chcieli tutaj spróbować się uczyć u nas.
5: To powiedzmy też o szczegółach, bo powiedział pan, że różnego rodzaju kursy, krótsze, dłuższe. Dla kogo te krótsze będą lepsze? Dla kogo będą te dłuższe, które jeszcze bardziej wzbogacają o wiedzę z elektromobilności?
7: Krótsze kursy to będą dla tych, którzy już mają podstawy, którzy potrafią już tam coś przy tych samochodach zrobić, wiedzą jak się zachować. To będą te krótsze kursy. Natomiast dla ludzi, którzy będą chcieli się rozwijać, tutaj są mechanikami czy elektromechanikami pojazdów samochodowych i będą chcieli mieć też tam możliwość pracy przy samochodach elektrycznych, więc tutaj będą te troszeczkę już dłuższe kursy. No i dla tych, którzy w ogóle chcą jakby od początku do końca uczestniczyć i nabyć tej wiedzy, no to będą te najdłuższe kursy. Tu będą różne tematycznie też powiązane te kursy i tutaj będą ludzie mogli sobie spokojnie wybrać to, co ich najbardziej będzie interesowało.
5: Po kursie w Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu możecie zostać mechanikiem, specjalistą od samochodów elektrycznych. Ale w naszym mieście działa więcej takich placówek, gdzie możecie się przebranżowić.
0: Nasz Wrocław.
5: A teraz coś dla tych, którzy chcieliby we Wrocławiu zacząć karierę muzyczną. Mamy w mieście taką inicjatywę, która może wam pomóc i o tym opowiedzą moi kolejni goście. Ola Kubera i Paweł Drygas z inicjatywy Wrocław Showcase. Bo to przede wszystkim inicjatywa, która ma promować wrocławską scenę muzyczną. Cześć wam.
8: Cześć.
9: Cześć.
5: To może zacznijmy od tej wrocławskiej sceny muzycznej. Jaka ona jest waszym zdaniem?
9: Wiesz co, mi się wydaje, że my od kilku lat próbujemy odkryć, jaka ona jest. Ja też kupę czasu spędziłem bo studiowałem socjologię i w ramach właśnie prac naukowych próbowałem badać lokalną scenę. Nie wiemy, jaka ona jest. Na pewno tak jak ludność przybywająca po II wojnie światowej do Wrocławia jest bardzo eklektyczna.
8: Właśnie chciałam powiedzieć, eklektyzm to jest jej główna cecha.
9: Tak, jak możemy zauważyć, nie wiem, scenę gdańską, trójmiejską, która bardzo mocno siedzi w jazzie, tak Wrocław jest bardzo eklektyczny. I taki też jest nasz festiwal i w ogóle nasza inicjatywa.
5: Okej, a czy możemy wyróżnić jakieś, nie wiem, gatunki muzyczne, które jednak przewodzą? Jest ich trochę więcej, no bo wy siedzicie w tej branży, wiecie sporo o tym. Czy są jakieś takie może, nie wiem, tendencje, że w ostatnich latach więcej zespołów powstaje, nie wiem, rockowych albo więcej ekip hip-hopowych, rapowych? Jak to wygląda?
8: Mi się wydaje, że gitarowe granie cały czas się trzyma i to nas trochę zaskoczyło przy tej juniorskiej edycji w Rowzi. Myśleliśmy, że już poszli w trapy, rapy, a jednak gitary się mocno trzymają, ale tutaj Paweł jest bliżej jakby źródła muzycznego, więc...
9: No tak, tak, to gitarowe granie jednak cały czas jesteśmy temu wierni, nawet jeżeli jest to muzyka popowa, to ta gitara jest tam mocna. Moc gitary jest wyczuwalna. W ogóle Wrocław też stoi metalem, mam wrażenie, punkiem, zimną falą. Środowiska skupione wokół, nie wiem, Klubu Szalonych, CRK, no to są bardzo, bardzo psychodeliczne, eksperymentalne projekty, albo właśnie hardkorowe, punkowe. Mamy dużo mocnej muzyki gitarowej. Jeżeli chodzi o rap, nawet jeżeli popatrzeć na jakieś projekty, które się pojawiają w ostatnich latach, no to też są zanurzone w jakiejś zimnej fali i w punku, no choćby, nie wiem, Zdechły Osa. Także gdzieś ta gitara i ta tradycja rockowa, metalowa cały czas jest obecna.
5: Mhm. A czegoś wam brakuje w tej naszej wrocławskiej scenie, jak patrzycie właśnie na całą Polskę, że gdzieś tam jest więcej jakiejś innej muzyki, a u nas w ogóle na przykład?
9: Nie, wydaje mi się, że niczego nam nie brakuje. W sensie, no, już ten, wrócę znowu do tego eklektyzmu. No, u nas jest wszystko, wszystko znajdziesz. Jazz znajdziesz, eksperymentalny jazz znajdziesz, hip-hop, metal, muzykę klasyczną, wiesz, muzykę nowoczesną. W sensie, no, mamy u nas akademię muzyczną, mamy kompozytorów, którzy robią muzykę.
8: Tak, nawet elektronika i jakieś taneczne, miałam na myśli, taneczna
9: mnóstwo,
8: muzyka.
9: Mnóstwo, tak,
8: też
9: projektów skupionych wokół tonów, czy szkoły muzyki nowoczesnej. Mamy przemiał wielki.
5: Okej, okay. No to jak już sobie scharakteryzowaliśmy tą naszą wrocławską scenę muzyczną, no to teraz powiedzmy o tym, jak Wrof Showcase ją chce promować, jak ją promuje i jak zamierza nadal ją promować.
8: Dajemy szansę, żeby się pokazali i tak naprawdę ten eklektyzm już tu 17 razy powtórzony jest naprawdę główną naszą zasadą, bo nie skupiamy się na jednym gatunku, nie podążamy za trendami, w sensie, że jak teraz, nie wiem, amerykański rap i trap wchodzi, to tylko tacy wykonawcy są u nas w line-upie. No też ciekawe jest to, że to nie my wybieramy tych muzyków, którzy wystąpią, bo mamy bardzo poszerzony skład wybierający te zespoły i naprawdę ta różnorodność gatunków sama się tworzy i generalnie chodzi nam o stworzenie platformy do integracji między tymi zespołami, o tym, żeby się dowiedzieli i nauczyli, że mogą się wymieniać swoimi skillsami, sprzętem, umiejętnościami, tym, co mają i po prostu razem budować mocniejszą tą scenę lokalną.
9: Mamy już teraz aktualnie kilka inicjatyw, takie, które raz na miesiąc promują lokalną muzykę dolnośląską. To są zespoły z naszej bazy. Można zgłosić się do bazy, więc mamy koncerty raz na miesiąc promujące. Mamy Włącz się na nowe. Mamy w lutym każdego roku Wrof Z, który jest skierowany do młodych muzyków od 16 do 21 roku życia. Aczkolwiek wydarzenie jest oczywiście otwarte dla wszystkich, ale tematy warsztatów są właśnie skierowane. To są absolutne podstawy działania w branży muzycznej. No i koncerty grają zespoły takie od 16 do 21 roku życia. No i oczywiście Wrof Showcase, czyli główna wisienka na torcie, flagowy projekt, 3-dniowy festiwal showcase'owy z ogólnopolską, a już właściwie międzynarodową konferencją edukacyjną, branżową, ale najważniejsza część oprócz tego dla słuchaczy radia, dla poszukiwaczy muzyki nowej i zainteresowanych tym, co się u nas dzieje, no to właśnie część koncertowa. 15 koncertów dolnośląskich zespołów, wstęp wolny, więc 3 dni koncertów, atrakcji i co roku dzieje się to na przełomie maja i czerwca.
5: Mhm. Jak to się dzieje? Jak wybieracie te zespoły? Jak one mogą się do was zgłosić? Wspomnieliście już o tych koncertach, to powiedzmy trochę więcej o szczegółach. Jak to zrobić, żeby zaistnieć na wrocławskiej scenie?
9: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na to, żeby zespół zaistniał na wrocławskiej scenie, bo to bardzo dużo zależy od zespołu. My próbujemy dawać narzędzia, my próbujemy edukować, podsuwać, a jak ktoś skorzysta z tego, no to...
5: To zadam pytanie inaczej. Jak się do was zgłosić, żeby uzyskać od was pomoc?
9: Na naszej stronie internetowej wrof.pl jest formularz zgłoszeniowy. Wypełniasz jako zespół, spełniasz warunki, bo oczywiście nasze warunki to, jak już wspominaliśmy, autorski materiał, no i bycie z Dolnego Śląska.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a dźwięki, które usłyszeliście przed chwilą, wskazują, że zabiorę was do galerii Toy Piano w samym centrum Wrocławia, ale najpierw będzie o mało znanej historii naszego miasta.
6: Ciekawostki o Wrocławiu.
14: Ewa Pluta, Muzeum Miejskie Wrocławia.
15: Porozmawiamy o historii, która pewnie dla wielu Wrocławian jest tajemnicą i w ogóle nieodkrytą częścią historii Wrocławia. Dla ciebie zupełnie nie. Ty prowadzisz takie oprowadzania. Co to jest za temat i dlaczego tak?
14: To jest temat, na którym mówimy queerstoria, czyli historia osób queerowych, osób trans, osób niebinarnych, osób homoseksualnych i miejsc związanych z tą społecznością w dziejach naszego miasta.
15: Ja tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwo odkrywać taką historię też.
14: Tak, jest bardzo trudno, dlatego że no nie wszystkie osoby, wiadomo, były wyautowane. W historii było tak, że ukrywano też tą swoją tożsamość psychoseksualną, zresztą tak jak do dzisiaj. Na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy coraz więcej osób, takich osób badawczych, naukowo do tego podchodzi.
15: I o przedwojenny Wrocław, jeżeli chodzi, czyli o tę starszą historię, czyli wydawałoby się trudniejszą do odgrzebania. Jeśli o to chodzi, jest o czym opowiadać?
14: Absolutnie. Jest masa ciekawych queerstorycznych opowieści i to na przykład nas nie dziwi szczególnie. Po pierwsze dlatego, że Wrocław był dużym miastem. Teraz odniosę się do tego okresu międzywojennego. Jeśli chodzi o liczbę ludności, niewiele różnił się tak naprawdę od dzisiejszego Wrocławia. Podobnie wielkością. W tym 51 roku zaledwie kilka osiedli przyłączono do miasta, ale też trzeba mieć świadomość, że międzywojenne Niemcy do 1933 roku to był najbardziej tolerancyjny, najbardziej otwarty kraj w Europie, a zapewne też na świecie. Wobec tego obecność osób queerowych w przestrzeni publicznej, w restauracjach, w urzędach, w sektorze kultury nie była niczym nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie, była w pewnym momencie zupełnie naturalna i nawet panowały takie mody na przykład bywanie w miejscach, gdzie spotykała się queerowa społeczność, chociażby Berlina, tutaj przytoczę słynny klub Eldorado. Ale Wrocław nie pozostawał wcale w tyle. Biorąc pod uwagę, że co trzecia restauracja, co trzecia kawiarnia w międzywojniu w Niemczech oficjalnie zapraszała osoby queerowe do siebie, no to Wrocław oczywiście nie mógł być wyjątkiem, więc chociażby prowadząc taki spacer po miejscach związanych ze społecznością LGBT+, wtedy oczywiście nie używano tego określenia, używamy go współcześnie, no to ja po samym centrum mogę przynajmniej kilka takich przystanków zrobić. To jest ulica Komandorska, dawna duża kawiarnia Tivoli, to jest ulica Świdnicka, kawiarnia Pedro Cola, to jest w końcu ulica Dworcowa, skrzyżowanie z Kniaziewicza, prawdopodobnie pierwsza kawiarnia przeznaczona głównie dla homoseksualnych mężczyzn. To jest Plac Uniwersytecki, to jest skrzyżowanie ulicy Kościół z ulicą Komuny Paryskiej. To jest Plac Kościuszki, więc nawet po samych miejscach związanych z takim życiem towarzyskim można już bardzo dużo powiedzieć. No i oczywiście miejsca spotkań, które że się tak wyrażę, nie były pod dachem. Przed wojną homoseksualni mężczyźni we Wrocławiu spotykali się głównie pod pomnikiem Wilhelma I. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego. I to było takie miejsce, które było rozpoznawalne w tej społeczności i rzeczywiście tam do tych spotkań dochodziło, ale też dworzec główny był takim miejscem. Też miejskie szalety, my po wojnie nazywamy je pikietami, gdzie homoseksualni mężczyźni po prostu umawiali się często na randki, ale też szukali kontaktu z innymi panami, więc naprawdę tych miejsc, chociażby związanych z samymi lokalizacjami, jest bardzo dużo i te historie są naprawdę i fajne, i ciekawe, no i jest ich sporo.
15: Mhm. A jeśli chodzi o postacie, czy mamy takie wyróżniające się?
14: Oj tak, tutaj ja myślę, że jeśli ktoś zajmuje się queerstorią, czy w ogóle historią medycyny, no to ja rzucę tylko nazwisko Magnus Hirschfeld i każdy już będzie wiedział. Magnus Hirschfeld studiował we Wrocławiu, studiował w drugiej połowie XIX wieku, co prawda tylko pół roku, czyli jeden semestr, urodził się w Kołobrzegu i przeszedł do historii jako założyciel pierwszych stowarzyszeń walczących o prawa osób homoseksualnych. Założył je w Berlinie. Ale możemy przyjąć, że na pewno we Wrocławiu nawiązał jakieś cenne kontakty, ponieważ w tych dwóch berlińskich stowarzyszeniach pracowało z nim potem sporo osób z Wrocławia, chociażby Otto Junius Burger, który był psychologiem i który razem z Otto Levilensem uczestniczył w pierwszych operacjach korekty płci, które były przeprowadzane przez Hirschfelda, więc to jest zdecydowanie taka najbardziej ikoniczna postać związana z queerstorią Wrocławia, ale też słynna brazylijska hrabina de Paradeda, która była kobietą trans i która no niestety przez tragiczne wydarzenie poniekąd wpisała Wrocław na karty queerstorii, ponieważ ona na początku XX wieku popełniła we Wrocławiu samobójstwo.
15: Ale ona mieszkała we Wrocławiu?
14: Mieszkała przez chwilę we Wrocławiu, tak, przyjechała do Wrocławia ze swoim wrocławskim narzeczonym. No i kiedy narzeczony za sprawą wścibskich przyjaciół odkrył, że hrabina nie jest pod względem anatomicznym kobietą, w efekcie tego odkrycia, zdenuncjonowania ją na policję, a wtedy obowiązywał paragraf 175, który kryminalizował homoseksualnych mężczyzn. Ona we Wrocławiu popełniła samobójstwo i dzisiaj jest właściwie taką ikoną dla osób queerowych, szczególnie dla osób trans. Podobnie jak słynny tancerz voodoo Willy Pape, który przynajmniej, wiemy to na 100%, dwukrotnie występował we Wrocławiu i wiemy, że zapełniał całe sale teatralne. Więc to nie było nic naprawdę nadzwyczajnego, że osoby queerowe w naszym mieście bywały, mieszkały, tworzyły kulturę, bo zakładały pierwsze stowarzyszenia dla osób homoseksualnych, wydawały swoją gazetę.
13: Informacji o queerstorycznych spacerach po Wrocławiu Ewy Pluty szukajcie na Facebooku Muzeum Miejskiego Wrocławia. A teraz przenosimy się na neonowe podwórko przy ulicy Ruskiej, gdzie mieści się Galeria Toy Piano.
16: Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty, Galeria Toy Piano.
15: Galeria Toy Piano, w której się znajdujemy, to dużo do opowiadania, dużo przedmiotów, bardzo konkretnych. Co tu jest?
16: Galeria Toy Piano to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, takie miejsce, gdzie można spotkać Toy Piano, czyli zabawkowe pianino, zabawkowy fortepian, który w Polsce może nie jest jakoś super znany, ale jednak na całym świecie ma poważną reprezentację i we Wrocławiu jako jedynym miejscu na świecie można doświadczać obecności ponad 300 tych małych pianin i fortepianów, które pochodzą z całego świata, z różnych okresów jego pojawiania się w przemyśle, bo są to też instrumenty z połowy XIX wieku i do współczesności na bieżąco oprowadzamy po tej ekspozycji. Można też na wybranych egzemplarzach zagrać. Natomiast poza stałą działalnością galerii mamy też tutaj wydarzenia organizowane cyklicznie i to są tym czasowe wystawy reprezentujące inne nietypowe instrumenty muzyczne, ale też właśnie koncerty, prezentacje, instalacje, które są skierowane w stronę sztuki dźwięku nietypowego, bo tym się zajmują małe instrumenty.
15: Jaki był zaczątek tej kolekcji i czy ona się jakoś zmienia? Wiem, że się zmienia, bo widziałam, że jakieś dary są przekazywane.
16: Początek jest taki, jak początek małych instrumentów, czyli w 2006 roku, kiedy założyłem taki zespół, który działa do dzisiaj, zacząłem szukać instrumentów, które mogłyby stać się narzędziami, w cudzysłowie, do wykonywania muzyki i oczywiście to i piano, jako jeden z tych instrumentów nietypowych, pojawił się już w 2006 roku, ale w 2010 roku nagraliśmy płytę z muzyką Fryderyka Chopina właśnie na takich małych pianinach i fortepianach i była to też okazja do tego, żeby opublikować książkę, którą właśnie napisałem o historii tego małego, nietypowego instrumentu. I od tamtego czasu ta kolekcja się rozwijała, no i siłą rzeczy, jak już była taka wyraźnie duża, to zaczęły się rozmowy z miastem Wrocław na temat tego, czy można by taką galerię w perspektywie lat otworzyć. I udało się to dopiero po 10 albo nawet 13 latach od tego pomysłu.
15: Dużo cierpliwości.
16: No, ale ta działalność jest najwyraźniej taka konsekwentna, więc udało się i cieszmy się, że we Wrocławiu mamy jedyne takie mini muzeum właśnie tej piano. Natomiast czy ta kolekcja się zmienia? Oczywiście tak, bo te instrumenty, jeśli rozumiemy na przykład, że gitara to jest jeden rodzaj instrumentu i gitara w wielu wymiarach jest do siebie podobna, mam na myśli egzemplarze różnych gitar, to przy okazji to i piano nie można tak powiedzieć. Niby rozmawiamy o jednym rodzaju instrumentu muzycznego, ale większość się różni i wielkością, ilością klawiszy, konstrukcją, materiałami, pomysłami na to, jak taki instrument ma działać. O ile jest tych instrumentów tutaj ponad 300, to cały czas udaje mi się znaleźć taki egzemplarz, który wnosi coś nowego do kształtu, do formuły tego instrumentu. Także raz na jakiś czas pojawia się taki nowy egzemplarz, wtedy staramy się zrobić dla niego miejsce na tej ekspozycji, którą tutaj mamy. No a też w zależności od okoliczności trafiają takie instrumenty na specjalną ekspozycję.
15: Nie będziemy robić całego prowadzenia, zresztą podejrzewam, że to by zajęło bardzo dużo czasu. Zostawimy też słuchaczom możliwość odwiedzenia i przekonania się osobiście, jak to brzmi, jak to wygląda, ale chociaż trochę, chociaż jakieś wybrane egzemplarze, jakbyśmy mogli przedstawić, bo faktycznie od takiego malutkiego...
16: No tak, no trudno jest tutaj przekonać się o jakości wszystkich tych instrumentów, bo jest ich za dużo, ale gdybyśmy mogli kilka dźwięków, nawet tych samych, wykonać po to, żeby zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, że każdy z takich instrumentów potrafi brzmieć inaczej i ta ilość jest również związana właśnie z tą jakością muzyczną i na przykład mamy tutaj mały fortepian Grand Piano ze Stanów Zjednoczonych. Dźwięk jest taki dosyć ostry, ale cichy. Tutaj na przykład francuskie pianino z lat 60. firmy Michelson. Dźwięk bardzo delikatny, nie posiadający takiego mocnego ataku, no nie? To z tej samej firmy instrumenty już z dekady późniejszej. Dźwięki dużo bardziej ostre, mniej wybrzmiewające. No i jakbyśmy tak prześledzili, a może podejdźmy do tej polskiej precyzji. To jest to jedyne polskie to i piano. Czyli dźwięk bardzo skromny, bez dużych możliwości wykonawczych. Ale na przykład amerykański Shenhood.
15: Taki większy ze stołeczkiem nawet do siedzenia.
16: Tak, te stołki były produkowane dla większych instrumentów po to, żeby wykonawca mógł przy takim instrumencie w naturalny sposób usiąść. No nie?
15: Ale i kształt, i rodzaj materiału, z którego są wykonane, to jest też bardzo duża różnorodność. Z dzwonami, coś, co przypomina książkę. Tam jest coś a la... Czy to jest szubienica?
16: Nie, nie. Nie straszmy słuchaczy. Generalnie to piano od połowy XIX wieku przeszło wiele takich metamorfoz i źródła dźwięku się zmieniały. Najpierw były to szklane, później metalowe sztabki, potem metalowe pręty, takie, które przypominają brzmienie zegara. Zresztą możemy podejść do tego jednego z większych pianin, które się tu znajdują i posłuchać, czy właśnie te dźwięki nie przypominają dźwięków zegara bijącego.
15: Faktycznie.
16: Dlatego, że źródłem dźwięku w zegarach bijących są dokładnie takie pręty, które potem w XX wieku zaczęto wykorzystywać jako źródło dźwięku właśnie w tej piano. I do dzisiaj i pojawiają się te pręty, i sztabki, i nawet rurki metalowe, i tak jak zauważyłaś, dzwonki, to też takie kopułkowe, to też jest może nie częste, ale w ogóle obecne. Kiedyś jeszcze na przełomie XIX i XX wieku używano strun, czyli tak jak na podobieństwo normalnych pianin i fortepianów, ale to się specjalnie nie sprawdziło. Instrument strunowy jednak trzeba często stroić. Jeśli to jest zabawka dla dzieci, to można sobie wyobrazić, że jest to czynność dosyć uciążliwa. Dzieci same takiego fortepianu pewnie nie były w stanie łatwo sobie nastroić. Ale też różnice oczywiście występują nie tylko w źródle dźwięku, ale też w kształtach instrumentów, w materiałach. Kiedyś przecież nie było tworzyw sztucznych i wszystko robiono materiałami tak zwanymi szlachetnymi.
13: Jeśli jeszcze nie byliście, polecam. Galerię Toy Piano można oglądać za darmo. Jest otwarta przez 3 dni w tygodniu.
0: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę, Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
17: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już nie tylko te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, w sensie to będzie ponad 10, nie? Więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy. Nie?
13: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
17: Tak, to nie jest filmowe zagranie. Oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia, my ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. No ja zawsze miałem 3 marzenia, zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak na jakim kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym, nie chcę powiedzieć, że zaskoczeniem. Jest to lata pracy, na które tego poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są 2, są jeszcze 3, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, no będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ta praca się, ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy, z czym się piszemy. Tak, czym to się będzie jadło. O, zapewniliśmy restaurację, padłem na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeszcze, musicie zacząć szybciej to planować, bo zaczęło się.
13: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
17: Znaczy, z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ jak znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta wizja jest od początku do końca i ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny podobno według kryteriów Michelin, więc fajnie.
13: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
18: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restauracje, żeby się dzielić z tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniale się kariera rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat. Aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła. Efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły. Od strony naukowej czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatne. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
13: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
18: Baba to bistro, to modern bistro i ja byłam bardzo dumna z Biba. I uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale BIP to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać babą, młoda ma zostać młodą. Zawsze wyciągamy jakieś tam konsekwencje, znaczy zawsze wyciągamy jakieś wnioski, co można zrobić lepiej, bo tacy jesteśmy. Zwariowani na punkcie jakości, ale to jest metoda takich małych kroczków. Codziennie podnieść jakość o 1 mm. To proszę do nas wpaść później po pół roku, wtedy te milimetry robią piękny dystans. Moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj, czy jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę... Dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły. Systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane, więc jest to ogromny sukces. Ewidentnie, to nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca, naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
13: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
19: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszej, właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a w konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewnie siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. Czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, ugości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowa.
13: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
19: Powiem tak, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
13: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
19: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja zresztą na Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodnika Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać. Robić to, co kochamy.
13: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
20: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
13: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
20: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to

0: powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie tych, dla tych osób, które poszukują, które uprawiają turystykę kulinarną.
1: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
0: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
1: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać, utrzymać swoją ocenę albo przyznać kolejną gwiazdkę. Maksymalnie lokal może mieć 3 gwiazdki Michelin.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje i za chwilę dowody na to.
6: Co słychać we Wrocławiu?
5: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok, a dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
7: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
5: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej. Co w takim miejscu można robić? Kto w ogóle może przyjść do takiego miejsca?
7: Przyjść może każdy, tak po prostu zajrzeć, bo my mamy otwarte drzwi i w godzinach otwarcia calu przychodzą dzieci, młodzież zagląda, czasem nas prosi ktoś, żeby otworzyć w sobotę czy w niedzielę, bo coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze

0: Hubowej i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Kohala Sport i będziemy mieć półkolonie. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze, w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
1: Zdecydowanie. Sporo się dzieje z tego, co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
0: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja Myślę, czuję, jestem, która jest operatorem calu na Hubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Hubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, no, ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie, partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda, i był psycholog i reedukator. No, wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna, truskawkowa, nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
1: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
1: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę, lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować, bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
0: Cześć.
1: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodźca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać.
0: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujące, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
1: Okej, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
0: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę, więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni. To wiem, bo obserwuję kilka takich postaci teraz nawet i chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
1: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
0: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzane przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzane. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą, przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni,
3: którą dysponujemy teraz w nowej galerii, brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
1: Można powiedzieć, że Versus Studio & Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tym, że w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, kłaniam się nisko.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. O reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
5: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
4: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
6: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapę. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
7: Joanna Szczygielska-Żółtańska, rodzice dla klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że w powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
8: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj, na przystanku.
6: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów. Gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, to jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
9: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
7: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
4: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
6: Nie ma takiego zjawiska jak w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tego smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. No, ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
8: To jest bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
4: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
10: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
11: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
4: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
5: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
4: To mówimy o sali na parterze, tak?
5: Dokładnie tak. Jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
4: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
5: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
4: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
5: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
4: Jak to jest z rezerwacją miejsc, z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego Urzędu przy Zapolskiej?
5: Tak, on teraz nie będzie obejmował Urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
4: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
5: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
4: Sala S4, czyli?
5: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
4: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
5: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
4: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej? Pani czeka tu w kolejce?
12: Tak.
4: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację?
12: Bardzo szybko i sprawnie.
4: Czas załatwienia sprawy to ile?
12: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko. Nie wiem, 5 minut.
4: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
13: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
4: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
13: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
4: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
14: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
4: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
19: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
4: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Strutyńska, zapraszam do słuchania.
0: Czas wolny we Wrocławiu.
4: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
20: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysł Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
21: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
22: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
4: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
22: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim, więc dla mnie to jest ważne.
23: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
4: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły, bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
23: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
20: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
4: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
20: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, Gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
4: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
0: Zmieniamy temat.
4: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
19: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie.
1: Jesteś administratorem?
19: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
1: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
19: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik. Nie?
1: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
19: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen. Ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
1: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo z przedwiaty śmietnikowej?
19: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
1: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
19: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
1: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
19: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
1: To była głośna sprawa.
19: Tak.
1: Też szybko poszło.
19: Moment.
1: A ty co masz ze śmieciarki?
19: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
4: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
2: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
1: A co jeszcze masz ze śmieciarki?
2: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki, takie te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
3: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
2: Także no, dużo, dużo rzeczy.
1: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
19: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić, i tak musiałbym go pojechać kupić, a tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty powiesz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
4: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
0: Zwiedzaj z nami Wrocław.
6: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
1: To nie zawsze było muzeum miejskie.
6: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. I to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
1: Kiedy powstał ten budynek?
6: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
1: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
6: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to to, czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ona praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
1: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
6: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
1: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
6: Aktualnie Pałac Królewski Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
4: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
7: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest, różnie to wygląda, czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
4: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
8: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
4: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
8: No tak, już 6. edycja to KTG dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36. tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku mieliśmy, w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
1: A to jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
8: To jest ciężko powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i ja jakby cały czas mamy ciągłość w tym obrocie. Natomiast to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
1: A jak można się zgłosić?
8: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
1: Można to znaleźć
8: kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
1: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
8: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie. Natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie. Więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
1: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
8: Musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych, no bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
1: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
8: Czy głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać i tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
4: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
5: To generalnie jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
1: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
5: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
9: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie w takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie, i właśnie dochodzenie do siebie, bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko, jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
4: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia Bezpieczna Mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
10: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa, więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
4: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
10: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami po porodzie. narodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z

0: że dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
1: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
5: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
6: Ja je w sumie składuję w domu.
7: Ja myślę, że podobnie.
1: Duży jest ten stos?
6: No nie, aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie, do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie, no.
8: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
1: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
9: Zależy, jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
1: Biorą?
9: Do mnie mniejszy. No tak, no jakby też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaję albo sprzedaję po prostu.
6: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
1: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
9: Stosunkowo chyba mało. Jakby zwykle po prostu też, na przykład, jeżeli najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie, albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
6: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
10: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej lewki, nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
11: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
6: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
1: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami, na przykład ubrania, książki? Czy pan wyrzuca, chomikuje, czy może wymienia się, oddaje?
12: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
1: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać, gdzieś tam się ich pozbyć?
12: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy, nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
13: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba jacyś znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
1: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
6: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
1: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
14: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
14: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat. W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją Mapa Wrocław nie marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.

0: I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, które, u których są takie właśnie punkty?
1: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy, w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat mobilne.
0: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylia.
1: Tak, tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne. Są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana. Wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki, czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
0: No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach?
1: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje. Więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
0: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
1: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko, możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa/nie/marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców, czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
2: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław Nie Marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
3: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
0: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
3: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy book crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić jakąś książkę za zabrać dowolnie.
0: Zastawiony regał.
3: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
0: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze i nowsze wydania.
3: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania. Lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
0: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli tu poznać.
3: Tak, musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
0: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
3: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
0: Mhm. I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
3: jeden
0: tak?
3: z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
0: Mm-hmm. No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
3: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło, jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
0: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż proszę, pewnie nie mój rozmiar.
3: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
0: Mhm. I to jeszcze nie koniec. Nie. Obracamy się.
3: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
0: Mhm. No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
3: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
0: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
3: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku. Może jest coś takiego, co im się przyda.
0: Czyli regularnie. Tak?
3: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przechodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie. Tu naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wie, Mieszak i tak dalej, to trochę się krępują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
2: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.
4: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną w studiu jest dzisiaj
2: Katia Augustyn,
1: czyli tatuatorka z gdyńskiego studia tatuażu Ja Tu Tatu. I dzisiaj, jak można się domyślić, będziemy rozmawiać właśnie o tatuażach, o pracy tatuatora, o tym, jak można właściwie odnaleźć się w tym biznesie i jak zaczynać. No i po kolei, tak naprawdę powiedzmy od samych początków twoich, jak to się u ciebie zaczęło, w jaki sposób zostałaś tatuatorką, no bo wiemy, że przynajmniej mi się tak wydaje, nie ma szkół, które kształcą tatuatorów.
2: Szkół nie ma, chociaż z tego co widziałam, już takie na rynku się pojawiają, które oferują nawet takie roczne czy dwuletnie zajęcia. Ale ja zaczynałam około 10 lat temu i wtedy nie było w ogóle żadnych kursów. No i u mnie zaczęło się to po prostu od zrobienia sobie swojego pierwszego tatuażu. Studiowałam wtedy architekturę wnętrz, czyli też kierunek, powiedzmy, związany ze sztukami artystycznymi. Nie sądziłam, że tatuaż będzie czymś, w czym będę mogła się realizować. To był też typowo męski świat, więc tym bardziej na początku odrzuciłam totalnie swoje miejsce w tym świecie. Ale jednak gdzieś tam ten głód pozostał i rok po wykonaniu pierwszego tatuażu stwierdziłam, że chciałabym pójść na staż. Poszłam na staż do jednego ze studiów tatuażu w Koszalinie, bo pochodzę z Koszalina. No i tak się zaczęło.
1: Czyli tak naprawdę pierwszy tatuaż, jaki w życiu zrobiłaś, to zrobiłaś na sobie, tak?
2: Nie. Poszłam do studia, żeby ktoś zrobił mi tatuaż.
1: Aha, okay.
2: I zobaczyłam, że jest to prawie jak malowanie obrazu na płótnie, czyli coś, co powiedzmy trochę znałam, tylko po prostu jest inne narzędzie i inne płótno. Tutaj w tym wypadku jest to skóra człowieka, ale sam proces niewiele się różnił. I wtedy pomyślałam, że może to jest coś, w czym też mogłabym się odnaleźć.
1: A jak wyglądają takie początki? No bo przyszłaś do tego studia w Koszalinie i stwierdziłaś, że chciałabyś być na stażu, tak? Czy oni poszukiwali stażysty? W jaki sposób to wyglądało?
2: To wyglądało tak, że musiałam odbyć praktyki w ramach uczelni po drugim roku i stwierdziłam, że może warto właśnie pójść do tego studia tatuażu. No i tak to się zaczęło. Nie poszukiwali stażysty. To było też, tak jak powiedziałam, około 10 lat temu. To był wtedy dość taki hermetyczny świat i dość ciężko było nawet podjąć pracę jako tatuator. Studiów tatuażu było dużo mniej niż w tym momencie i dużo ciężej było zacząć tą przygodę, ale myślę, że to, że jestem kobietą, w tamtym momencie bardzo mi pomogło, bo jednak to było dość egzotyczne. 10 lat temu bardzo mało kobiet się tym zajmowało profesjonalnie i myślę, że chłopacy w studio byli po prostu ciekawi, co z tego wyjdzie.
1: A w takim razie, jak wyglądają początki? Jak wyglądały twoje początki, ale też może wiesz, nie wiem, szkoliłaś ludzi na przykład i wiesz, jak wyglądają teraz początki tatuatorów. Od czego się tak naprawdę zaczyna? No bo domyślam się, że to nie jest tak, że od razu dostaje się do ręki maszynkę i na żywym organizmie pracuje.
2: No te 10 lat temu trzeba było po prostu latać na mopie, pomagać w przygotowaniu stanowiska tatuatorom i później ewentualnie oni pozwalali ci potestować, jak się tatuuje na przykład na skórce od banana albo na świńskiej skórze. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo większość studiów cały czas poszukuje stażystów. Ten proces jest dużo szybszy. Praktycznie od razu taki stażysta zaczyna tatuować na skórach syntetycznych. No zupełnie inaczej ten proces wygląda. Jest to takie trochę przyspieszone z tego, co widzę.
1: No właśnie, wspomniałaś o skórze świńskiej. Czyli to nie jest legenda. Faktycznie kiedyś na tym się trenowało i szkoliło, tak?
2: Tak, do dziś się na tym trenuję, bo jednak świńska skóra jest najbardziej taka podobna do skóry człowieka. Oczywiście jest zupełnie inna, ale myślę, że porównując skórę syntetyczną, która jest teraz szeroko dostępna do zakupu, jednak ta świńska skóra bardziej oddaje ten efekt już tatuowania na skórze człowieka. I do dziś jest to praktykowane.
1: Jak długo tak naprawdę musiałaś się szkolić, przyglądać się, biegać z mopem, jak mówiłaś, żeby móc dostać taką pierwszą prawdziwą szansę?
2: U mnie to w sumie poszło dość szybko. Myślę, że tak po około miesiącu, dwóch już miałam szansę pierwszy tatuaż wykonać na tej świńskiej skórze. I w zasadzie tylko cztery podejścia miałam na takich innych obiektach niż skóra człowieka. I po tych czterech razach już stwierdziłam, że chyba czas już przejść na człowieka, skoro mam taką szansę, bo czułam, że już dużo, dużo więcej się nie nauczę. Ale ogólnie trwa to dużo dłużej.
1: Czyli ty tak naprawdę miałaś taki przyspieszony moment, tak?
2: Znaczy tak, nie wiem, to chyba trochę tak z przypadku wyszło. Myślę, że teraz w takim profesjonalnym studio, w tych czasach teraz, myślę, że nie pozwoliliby mi tak szybko wykonać tego tatuażu, ale no mówię, także trochę z przypadku chyba wyszło, że miałam taką szansę tak szybko to zrobić, ale raczej nie polecam tego. Polecam raczej, żeby ta nauka trwała trochę dłużej. Tak, no na pewno z miesiąc, dwa takiego codziennego praktykowania.
1: Ty wspomniałaś o tym, że twoja droga kształcenia była też dość blisko jakby sztuki, więc czy to jest predyspozycja, czy właśnie jakieś powiedzmy szkoły ASP, architektura, osoby, które nie są świeże w pracy ręką, malowaniu, rysowaniu, czy to pomaga, ułatwia w pracy tatuatora, czy to zupełnie się nie przykłada?
2: To bardzo pomaga. W samym rzemiośle, jakim jest tatuaż, to nie pomaga, ale jeżeli chodzi o projektowanie wzorów, o taką świadomość w rysunku, o świadomość w kompozycji, tworzenia projektów, myślę, że takie wykształcenie artystyczne jest tutaj bardzo mile widziane. Oczywiście nie jest to wymóg, bo znam przypadki ludzi, którzy praktycznie od zera zaczynali, nie mieli żadnych predyspozycji takich plastycznych, ale ciężką pracą doszli naprawdę wysoko. Ale na pewno jest to coś, co pomaga i przyspiesza ten proces.
1: Czy są jakieś takie w tym zawodzie elementy, które sprawiają, że lepiej się do niego nadajesz? Predyspozycje, no oprócz już tego, jak przed chwilą mówiliśmy, otarcia się o sztukę czy pracy właśnie tutaj jako grafik. Czy jest coś, co sprawia, że lepiej nadajesz się do bycia tatuatorem niż inni?
2: Myślę, że jest kilka takich rzeczy. Nie możemy zapominać, że jest to jednak praca w usługach, praca z drugą osobą, więc na pewno cierpliwość i do ludzi, żeby potrafić się z nimi dogadać, i też cierpliwość do samego procesu tatuowania, bo są tatuaże, które wymagają ogromnego nakładu godzin i jednak osoby, które mają jakąś nadpobudliwość ADHD, no myślę, że ciężko byłoby im usiedzieć w miejscu przez taką kilkugodzinną sesję i mogłyby szybko się znudzić. Ale też myślę, że fajną cechą jest bycie perfekcjonistą, bo tutaj też jednak to rzemiosło wymaga, myślę, takiego ciągłego dążenia do tego, żeby było jak najlepiej. I to jest coś, co jest naprawdę mile widziane i co klienci też doceniają.
1: Jakie są największe wyzwania w zawodzie tatuatora? Z czym musicie się mierzyć w swojej pracy? Co sprawia, że ten zawód nie jest łatwy? Chyba, że jest łatwy. To...
2: Myślę, że nie jest to łatwy zawód. Na pewno są też cięższe, więc no, myślę, że tutaj ciężko powiedzieć. Ale tak, no na pewno tatuator musi się mierzyć z nieustannym bólem pleców. To jest chyba najgorsze w naszej branży. Każdy chodzi połamany. Ale ogólnie myślę, że
1: Ale to jest kwestia tutaj... tego sposobu pracy, w sensie, że na przykład dużo siedzicie, czy dużo się schylacie?
2: Tak, siedzimy cały dzień, no czasami można na stojąco tatuować, ale w większości czasu się siedzi. No i często pozycja jest zgarbiona, często trzeba się wygiąć w jakieś nienaturalne pozycje. Cały czas są spięte barki, łopatki, bo jednak trzeba trzymać taką dość sztywną ramę, żeby były precyzyjne ruchy maszynką. No i to odbija się na tatuatorach i myślę, że każdy tatuator z wieloletnim stażem to potwierdzi, że to jest największy mankament tego zawodu.
1: A czy ty na przykład, albo może rozmawiacie o tym, czy jako tatuatorzy czujecie jakąś swego rodzaju odpowiedzialność za to, co robicie? No bo jednak no, trwale ozdabiacie ludzkie ciało, tak? To nie jest coś, co łatwo jest zmyć lub zmienić.
2: Odpowiedzialność tutaj jest ogromna. Myślę, że każdy profesjonalista powinien myśleć nie tylko o tym, jak tatuaż będzie wyglądał świeżo po zrobieniu i po zagojeniu, ale też o tym, jak będzie wyglądał za 10 lat. Niestety no, widać, że widać po pracach, które są wrzucane do internetu, że nie każdy tak do tego podchodzi. Często widzę za małe detale, za dużo tych detali. Wiem, że to za parę lat po prostu zleje się w plamę. No i myślę, że tutaj ważne jest, żeby przewidywać to, co będzie nie tylko za rok, nie tylko to, co będzie fajnie wyglądać na zdjęciu w portfolio, ale też, żeby ten klient również za te 10 lat był zadowolony z efektu naszej współpracy.
1: A ty, czy mogłabyś zdradzić takie tajniki warsztatu odrobinę właśnie? Na czym polega takie przewidywanie? W sensie, co się dzieje z tatuażem? Wybierzecie pod uwagę to, że, nie wiem, skóra się starzeje, czy jakie to są czynniki, o których trzeba by pomyśleć, żeby ten tatuaż faktycznie cieszył oko przez kolejnych 10 lat?
2: Skóra się starzeje, wiadomo, no, młodsi nie będziemy, ale też to jest naturalne, że tatuaż starzeje się razem z nami, bo tatuaż w momencie wykonania staje się po prostu częścią nas. I tu akurat jest to naturalny proces, na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby tak dobrać wzór, żeby on jak najdłużej zachował swoje pełne właściwości. I właśnie tutaj najważniejsze jest to, żeby tatuaż nie miał zbyt wiele detali, bo jednak tuż z upływem czasu troszeczkę może się, kontury mogą się troszkę rozmywać, troszkę bleknąć, więc no, widać po starszych tatuażach, nie są one aż tak wyraziste jak w dniu wykonania czy rok po wykonaniu, ale jeżeli tatuaż jest przemyślany przez tatuatora, to możemy gdzieś tam uniknąć pewnych takich błędów, czyli to, że tatuaż nie będzie czarną plamą. Też tutaj ważne jest to, żeby właśnie nie robić za ciemnych tatuaży, żeby zachować ten fajny kontrast, bo wtedy też czy skóra się opali, czy zblednie, to ten tatuaż będzie wyglądał fajnie.
1: Przy pracy tatuatora, czy jest coś takiego jak specjalizacja, powiedzmy, w sensie, czy każdy tatuator zrobi każdą pracę, z jaką ktoś do niego przyjdzie, czy jednak dzielicie się chociażby u was w studiu na to, że ty, powiedzmy, robisz kolorowe, ktoś robi czarno-białe, ktoś się specjalizuje w takim stylu, ktoś w innym, czy jednak każdy jest w stanie zrobić wszystko?
2: Nie, absolutnie nie ma ludzi, którzy są w stanie zrobić wszystko dobrze. Tak, jak jest takie powiedzenie, tak, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, no to tutaj też ma rację bytu. Oczywiście tak, są tatuatorzy, którzy są bardzo określeni, którzy wykonują pracę w jednym stylu, który jest ich specjalnością i takich tatuatorów jest wielu, ale wielu jest też takich, którzy dobrze się czują w kilku stylach. Ja też należę do takich osób, które podejmują się kilku ulubionych styli, ale dalej nie są to wszystkie. Także też są prace, których odmawiam, bo po prostu nie czuję się w tym. Wiem, że nie wykonam tego tak, jak ja bym chciała, tak jak klient oczekuje i wtedy zawsze odsyłam do innych tatuatorów. I u nas w studio mamy 5 tatuatorów. Każdy jest zupełnie inny, każdy ma inną kreskę i w większości studiów tak to właśnie funkcjonuje.
1: A jeżeli ktoś przychodzi do Was z pomysłem na tatuaż, to właśnie, jak powinien się w ogóle przygotować do tego? No bo to jest ważna decyzja, tak mi się wydaje. Więc czy oczekujecie czegoś od swojego klienta, oprócz tego, że przyjdzie i powie, chciałbym mieć coś takiego?
2: Oczekujemy zaufania. Myślę, że to jest najważniejsze w podjęciu współpracy. Jeżeli klient wybiera świadomie studio i świadomie wybiera osobę, do której zapisuje się na tatuaż, to zaufanie jest tutaj kluczowe, bo wtedy można osiągnąć najfajniejsze efekty. Fajnie, jak klient przychodzi z inspiracją, ale nie musi to być zdjęcie wykonanego już tatuażu, bo też nie wykonamy kopii. Może to być nawet luźny pomysł z głowy, ewentualnie kilka zdjęć referencyjnych i na tej podstawie jesteśmy, plus oczywiście na podstawie rozmowy z klientem, jego oczekiwań, jesteśmy w stanie stworzyć już jakąś fajną kompozycję.
1: Zdarzało się tobie na przykład, no już od 10 lat się tym zajmujesz, więc masz staż pewien. Zdarzyło ci się na przykład kiedyś odmówić komuś tatuażu, bo stwierdziłaś, że to będzie albo źle wyglądało, albo jest po prostu złym pomysłem?
2: Jak najbardziej i im dłużej pracuję w tej branży, tym częściej staram się odmawiać, bo po prostu widzę, że to do niczego dobrego nie prowadzi, jeżeli ja podejmuję się pracy, której nie jestem w stanie wykonać na 100% moich możliwości, to wolę odmówić, no bo jednak ta odpowiedzialność jest tutaj duża, wolę odesłać tą osobę do kogoś, kto zrobi to lepiej.
1: No właśnie, tu wracamy do tego tematu odpowiedzialności, czyli faktycznie to jest z wami cały czas. A powiedz, jest dużo legend, które też często w filmach się pojawiają. Największą z nich dla mnie jest to robienie tatuaży po pijaku. Jak to wygląda tak naprawdę? Czy faktycznie w ogóle inaczej, czy jest możliwe zrobić sobie tatuaż po pijaku, to raz, a dwa, czy jakiekolwiek studio u nas w kraju by zgodziło się na coś takiego?
2: Ale mówimy, że klient jest pijany czy tatuator?
1: Tak. No, mówimy o wersji z pijanym klientem, tak.
2: U nas w studio na pewno nie podejmiemy się wytatuowania pijanej osoby. Na pewno są studia, w których takie tatuaże się wykona. Też funkcjonuje wiele studiów całodobowych. Może akurat nie w Polsce, bardziej za granicą, w jakichś kurortach imprezowych. Myślę, że tam to jest bardzo powszechne. No niestety nie jest to zbyt dobre, ale no, pieniądz się zgadza, tak? Tak, u nas w studiu na pewno osoba pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających nie wykona tatuażu.
1: Czyli tutaj no cały czas kręcimy się wokół tej odpowiedzialności, bo jednak ona ciąży na was cały czas przy takiej pracy.
2: Tak, taka praca z pijanym klientem jest ciężka, bo klient nie do końca jest świadomy, co się dzieje. Nie jest w stanie utrzymać się w nieruchomej pozycji, cały czas będzie się wiercił, także absolutnie jest to wykluczone. Trzeba być trzeźwym i wypoczętym, przychodząc na tatuaż.
1: A jak wygląda taki dzień pracy tatuatora? To znaczy, wy siedzicie i czekacie na klientów, czy to jest zawsze tak, że macie już dzień z góry zaplanowany, bo oni się z wami wcześniej umawiają?
2: To zależy od studia, bo w każdym studio będzie inne obłożenie, jeżeli chodzi o terminy, o odległość dostępnych sesji. W naszym studio czas oczekiwania to jest średnio około 1 miesiąca lub dłużej. No i tutaj trzeba się po prostu dużo wcześniej umówić, a my przychodząc do pracy już po prostu czekamy na daną osobę. Tak, u nas raczej nie ma możliwości przyjść z ulicy i wejść i zrobić jakiś tatuaż.
1: Czyli nie ma tak, jak tutaj znowu wrócę do filmów, czasami jest pokazane, że przychodzimy, na ladzie jest neseser, w którym jest kilkadziesiąt zdjęć i mówimy, chcę ten wzór.
2: Nie ma i myślę, że te czasy katalogów z tatuażami już dawno minęły. Raczej unikałabym studiów, w których takie katalogi leżą. Tatuaż przeżywa swój renesans w tych czasach i jest taki duży nacisk na to, że tatuaż jest dziedziną artystyczną, więc też każdy wzór powinien być unikatowy. odchodzi się już od tych takich gotowców z katalogu, chyba że jest to jakiś taki flashbook przygotowany przez tatuatora, którym prezentują swoje rysunki, które chciałby zrobić. To jak najbardziej takie książki też można znaleźć w studio, więc jakby nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo takie flashbooki często znajdują się w studiach, tatuatorzy prezentują tam swoje rysunki, szkice, które oczywiście wykonują tylko raz i więcej już nie ma takiej opcji, ale kiedyś było tak, że był katalog, były wzory i były powielane w nieskończoność. To już nie te czasy.
1: No właśnie, to też powiedziałaś o tym. Zmienił się bardzo w ogóle pogląd społeczeństwa i świata na tatuaż. Już chyba te czasy, kiedy mówiło się o tym, że tatuaż to domena więźnia albo marynarza, dawno minęły. Jak ty to widzisz na przestrzeni tych 10 lat, jak jesteś w branży? Coraz więcej ludzi przychodzi właśnie z nastawieniem na to, że to będzie kawałek sztuki na ich ciele? Już nie ma takich negatywnych pomysłów o tatuażu?
2: Zdecydowanie zmienił się ten światopogląd. Tatuaż przeszedł już do takiej popkultury. Stał się, tak jak medycyna estetyczna, myślę, że tatuaż też stał się takim sposobem na wyrażenie siebie, na upiększenie swojego ciała. Społeczeństwo też jest już dużo bardziej tolerancyjne. No i no na pewno już nie jest to, co kiedyś, chociaż dużo ludzi wciąż jeszcze patrzy na to przez pryzmat tych starych więziennych tatuaży.
1: A wy też jako tatuatorzy w pewnym sensie ze sobą konkurujecie. Mówię tutaj o chociażby konkursach, no bo one też istnieją. Wy też jakby prezentujecie swoje prace i poddajecie się ocenie.
2: Nie jest to obowiązkowe. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, może wziąć udział w festiwalach tatuażu, wystawiać swoje prace w konkursach. Myślę, że jest to taka fajna rywalizacja, bo podnosi poprzeczkę, każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, zaprezentować swoje umiejętności w jak najfajniejszym wydaniu, ale wielu tatuatorów bardziej ceni sobie tatuowanie w takim zaciszu własnego studia i nie uczestniczy w takich dużych imprezach.
1: Tutaj przeskoczę jeszcze do tematu stylu, bo mówiłaś o tym, że każdy, w większości tatuatorzy mają swój konkretny styl, którego się trzymają. Jak długo trwa wypracowanie takiego stylu? To jest tak właśnie jak już we wspomnianym wiele razy tutaj malarstwie, czy to zupełnie inaczej odkrywa się swoją ścieżkę w tatuatorstwie?
2: Myślę, że nigdy nie przychodzi ten moment, kiedy już tatuator powie, że to już jest to. Cały czas to się dynamicznie zmienia i tak naprawdę też znalezienie takiego stylu to nie ma sztywnych ram czasowych. Ktoś może od początku być nakierowany na coś, co zawsze rysował, na styl, w jakim zawsze, jeżeli wcześniej rysował, to takie tatuaże chce robić, ale z tego, co widzę, każdy początkujący tatuator potrafi nawet kilkukrotnie zmienić totalnie swoją stylistykę, dopóki znajdzie coś, w czym czuje się najlepiej. Co też nie znaczy, że zostanie w tym stylu na całe życie, bo często po paru latach ten styl też ulega zmianie.
1: Czyli tak naprawdę w waszej pracy to cały czas jest rozwój i ewolucja, cały czas coś się może zmienić.
2: Myślę, że jeżeli tak jest, to znaczy, że jest fajnie, bo tatuator się rozwija. Raczej szkoda by było, żeby tak stwierdzić, że już wszystko wiem, już nic nie muszę robić i tak zostać z tym, co się ma. Myślę, że to jest ważne, żeby cały czas szukać nowych inspiracji, szukać nowych technik, bo tutaj też, mimo że mamy narzędzie i skórę, to też każdy dzień jest jakby odkrywaniem tatuażu na nowo. Cały czas myślisz, jak to zrobić lepiej, inaczej. Szuka się tych rozwiązań. Myślę, że to jest fajne i naprawdę można się rozwijać, nawet tatuując 50 lat, można to cały czas robić na nowo.
1: A jak wygląda kwestia na przykład tatuowania się przez tatuatorów? Faktycznie oni, wy tatuatorzy, sami sobie pewne dziary robicie, czy jednak zawsze oddajecie to kolegom?
2: Są tatuatorzy, którzy sami siebie tatuują. To co prawda to dość rzadko się zdarza, bo jednak tatuaż to jest czynność, przy której warto się skupić, a odczuwając jednocześnie no dość duży ból i dyskomfort, ciężko by było też skupić się na tym, żeby zrobić super pracę. No i też zazwyczaj dwie ręce są do tego potrzebne, więc tutaj wchodzi w grę ewentualnie może udo, żeby było w miarę wygodnie. No ciężko by było sobie samemu zrobić tatuaż na plecach. Tutaj już potrzeba pomocy kolegi z branży.
1: To jeszcze tak kończąc powoli, dwa pytania, dwie porady może dla osób, które chciałyby z tatuatorstwem mieć coś wspólnego. Najpierw dla osób, które są potencjalnymi klientami. W jaki sposób, nie mając żadnego doświadczenia w tatuażach, nie mając jeszcze żadnego tatuażu, ani nie znając nikogo, w jaki sposób wybrać studio, w którym będziemy czuli się bezpiecznie? Jak rozpoznać takie miejsce, żebyśmy wiedzieli, że tutaj nam się nic złego nie stanie i to będzie dobrze wykonana robota? Czy są takie symptomy, rzeczy, po których możemy to poznać?
2: Pierwsza rzecz to na pewno polecenie od znajomych. Fajnie, jeżeli widzimy też na znajomych te tatuaże, które wykonane zostały w danym studio, bo jesteśmy w stanie wtedy ocenić, czy one nam się podobają. Też wtedy wysłuchać opinii, jak było w studio, czy była miła atmosfera, czy wyczerpująco zostało nam powiedziane, jak dbać o ten tatuaż. Druga rzecz to oczywiście sprawdzenie portfolio danego studia. Każdy ma inny gust. Nie każdy tatuator będzie odpowiedni dla każdego klienta, więc warto tutaj przesiedzieć ileś tam wieczorów, czy to przez tydzień, czy przez miesiąc, ale szukać danego tatuatora, którego styl, kreska najbardziej przypadnie nam do gustu. I też warto nie zawężać się do miasta zamieszkania, ale też może poszukać gdzieś w okolicznych miastach, czy nawet w całej Polsce. Nie jest to problem pojechać paręset kilometrów na wymarzony tatuaż, jeżeli dany tatuator, mimo że odlegle pracuje w innym mieście, spełniłby nasze tatuażowe marzenie. Myślę, że jest to warta wycieczka.
1: No tak, pamiątka na całe życie zostanie, więc kilkaset tak. kilometrów możemy nadłożyć.
2: Dokładnie, myślę, że to nie jest problem i jest to praktykowane, bo my pracując w Gdyni mamy klientów głównie z Trójmiasta i okolic, ale też z całej Polski, nawet z zagranicy. Myślę, że w tych czasach to już żaden problem.
1: A druga porada, jakiej byś udzieliła osobie, która by chciała zacząć swoją przygodę w tatuatorstwie, ale właśnie jako artysta, jako tatuator. Jaka jest ta droga najbardziej optymalna dzisiaj, którą powinno się odbyć, żeby dostać się do tej branży?
2: Ta droga, myślę, jest najlepsza droga, jest taka sama 10 lat temu i w tych czasach, czyli pójść na staż do studia tatuażu. Można uczyć się samemu w domu metodą prób i błędów, ale ta nauka będzie dłuższa oraz na pewno popełnimy dużo więcej błędów. Możemy złapać złe nawyki, których później będzie ciężko nam się wyzbyć. A pracując jako stażysta w dobrym studio pod okiem profesjonalistów, myślę, że ta przygoda z tatuażem będzie dużo bardziej owocna. Dużo więcej się nauczymy i dużo szybciej będziemy mogli osiągnąć fajne efekty.
1: Czyli tak naprawdę najważniejsze jest znaleźć ludzi, którzy będą chcieli nam pomóc tak naprawdę.
2: Tak, znaleźć studio, które albo poszukuje stażystów, a też są studia, które nie poszukują stażystów, ale jeżeli ktoś będzie bardzo zdeterminowany, będzie miał fajną teczkę z rysunkami, czy jakoś tam w inny sposób przekona to studio, też jest opcja, że będą skłonni przyjąć taką osobę. Więc tutaj ważna jest po prostu determinacja. Myślę, że jeżeli ktoś chce, chcieć to móc. Więc jeżeli ktoś bardzo chce i da wiele od siebie, to takie studio też da dużo od siebie i myślę, że to jest najlepsza droga, żeby zacząć przygodę z tatuażem.
1: I tak tym akcentem zakończymy tą rozmowę. Dziękuję Ci serdecznie, że byłaś dzisiaj ze mną. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński, a ze mną w studiu była
2: Katia Augustyn.
1: Dzięki, miłego dnia.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.